0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie z wielkimi postaciami z przeszłości Kościoła. Dwustulecie naszego bohatera, jednego z większych bohaterów Kościoła nowożytnego, się zbliża. No i tutaj czas, by przypomnieć jego postać, jego biografię, także w obrazach z historii Kościoła. Jakiś czas temu myśmy o tym rozmawiali, ale ten czas to już był dość dawno. Myślę, że ci słuchacze, którzy nie słuchali tamtej audycji, chętnie się dowiedzą coś więcej o postaci świętego Jana Bosko, a myślę, że i dla tych, którzy słuchali ją już jakiś czas temu, będzie to korzystne przypomnienie. Postać świętego, powiedziałem, nowożytnego, i chyba to określenie jest dość dobre. To jest zupełnie inny rodzaj świętych niż święci średniowieczni i niż święci z starożytnej epoki. Właśnie. Na czym ta nowość polega?
2: W dziele świętego Jana Bosko, dziele wychowawczym, dochodzi właśnie ten aspekt, który wcześniej może nie był tak widoczny w działalności różnego rodzaju świętych. Tak jak pan wspomniał, w okresie czy to starożytnym, czy średniowiecznym Kościoła, święty Jan Bosko zainteresował się wychowaniem. I można powiedzieć, że na tle tamtych właśnie okresów jest to problematyka zasadniczo nowa. Nie było wcześniej takiego świętego, który by zajmował się tylko i wyłącznie wychowanie. Byli święci, którzy mają własne życiorysy pełne heroicznych cnót. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego wieku nowożytnego, że są podejmowane problemy społeczne, problemy, które rodzą się w wyniku przeobrażeń, jakie mają miejsce. I tak było w przypadku świętego Jana Bosko. Przeobrażenia natury urbanistycznej, uprzemysłowienie, które następuje, rodzi problemy na przykład bezrobocia. Już wtedy obserwuje się właśnie te problemy bezrobocia i święty Jan Bosko, żyjący w Turynie, właśnie tym miejscu, które we Włoszech rozpoczyna te wielkie dzieła uprzemysłowienia, właśnie w Turynie rodzi się również zjawisko bezrobotnej młodzieży. Przyjeżdżali do Turynu z nadzieją na znalezienie pracy. Nie dostali jej, więc nie wracając do siebie, próbowali jakoś na swój sposób ten własny czas zagospodarować, a że nie było za dużo możliwości, więc najczęściej były to wejście na jakąś drogę, czy to drobnych, czy większych przestępstw.
1: I wiemy, że to jest zjawisko, które w ogóle w zachodniej Europie wtedy jest dość częste. Liverpool, Manchester, właśnie te wielkie centra przemysłowe, i natychmiast obok nich rodzi się to, o czym ksiądz profesor mówi. Ogromny margines ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić, i schodzą najczęściej na manowce w wyniku
2: tego. Tak jest, kapitaliści też nie mają pomysłu na to, jak zatrudnić.
1: I jedną z odpowiedzi możliwych jest odpowiedź, którą daje Karol Marx i inni socjaliści, którzy mówią: rozwalmy ten świat, całkowicie rozwalmy. Święty Jan Bosko mówi zupełnie coś innego.
2: Ksiądz Bosko przede wszystkim próbuje wintegrować tych ludzi w życie społeczne, w życie polityczne i w życie zawodowe. Nie odrzucając tych uwarunkowań, które narodziły się wówczas, a więc nie odrzucając tego kapitalizmu, ale będąc krytycznym wobec następstw i samego, prawda, kapitalizmu, który wtedy rodził się na jego oczach, który nie, próbuje jednak mimo wszystko znajdywać dla swoich wychowanków jakiś rodzaj miejsca w życiu społecznym. I dlatego też to, co jest równie ciekawe w jego życiorysie, w jego działalności, mianowicie rozpoczyna swoją działalność wychowawczą, w której znajduje się propozycja pracy zawodowej. Zdając sobie sprawę z tego, że nie można inaczej wejść w życie społeczne tamtego okresu, nie posiadając kwalifikacji, jakichkolwiek kwalifikacji, decyduje się na rzecz najprostszą, wydaje się, z możliwych, jaka była wtedy do podjęcia. Mianowicie tworzy dla tej młodzieży szkoły zawodowe. Ten młody człowiek po wyjściu z tej szkoły będzie miał większe szanse na to, żeby

0: znaleźć pracę, niż ten, który nie będzie miał tego przygotowania w ogóle. Więc to wychowanie nie jest wychowaniem teoretycznym, nie jest tylko jakimś kształtowaniem postaw, ale również jest jakimś rodzajem właśnie przygotowania do życia, do zawodu. W ten sposób jest to jakaś odpowiedź księdza Bosco na te problemy, jakie się pojawiły. Oczywiście mniej znana jest także jego działalność, jeżeli chodzi o chrześcijańskie związki zawodowe, ale można powiedzieć,
1: czyli taka forma jakiejś oferty politycznej.
0: Tak, jest oferty politycznej także. Chociaż jest to działalność taka, trochę bym powiedział, nieco wtórna.
1: No ja pierwszy raz na przykład teraz słyszę od księdza profesora tutaj, nie wiedziałem, że były jakiekolwiek związki księdza Bosco z ruchem politycznym, no bo ruch związkowy jest ruchem politycznym.
0: Były próby tworzenia takich związków chrześcijańskich, katolickich. Może nie było na tym polu tyle sukcesów, co na w tym obszarze wychowania, którym ksiądz Bosco się zajmował. Niemniej jednak, proszę zauważyć, to były podejmowane próby. Być może okoliczności ówczesne jeszcze nie pozwoliły na to, żeby te związki rozszerzyły swoją działalność i weszły na stałe, powiedzmy sobie, w cały obszar pracy.
1: No w ogóle chyba kościół hierarchiczny wtedy niezbyt przychylnym okiem patrzył na tego rodzaju działania. Chrześcijański związek zawodowy to chyba w XIX wieku brzmiało dość kuriozalnie, sam pomysł. Tak? Kościół raczej kojarzony wtedy jest jeszcze jako ten strażnik, obrońca tego ancien régime, tak? Czyli tego systemu dawnego, wcześniej w XVIII wieku, wiązanego z feudalizmem, teraz z kapitalizmem, czyli generalnie ze stanem posiadania. Ale tutaj, jak ksiądz profesor wspominał o tych szkołach zawodowych i pewnej ofercie, natychmiast cisnęło mi się pytanie, skąd środki na utrzymanie tych szkół? Bo przecież szkolenie ludzi, przygotowywanie do zawodu kosztuje, tak? Trzeba zapewnić lokal takiej szkole, siedzibę, trzeba opłacić nauczycieli tego zawodu, trzeba zapewnić środki techniczne, tak? Nawet najprostsze. Skąd na to uzyskać pieniądze?
0: Ksiądz Bosco ma podwójne źródła finansowania swoich dzieł, swoich szkół. Pierwsze to jest sieć współpracowników salezjańskich, wśród których znajdują się osoby zamożne. I rzeczywiście odnotowuje się w historii salezjańskiej, że te osoby wspomagały świętego Jana Bosco i dzieła, które tworzył. I co ciekawe, z drugiej strony mamy do czynienia z próbą wydobycia pieniędzy od ówczesnego rządu piemonckiego. Dlaczego mówię ciekawe? Ponieważ ówczesny rząd był w swoim charakterze antykościelny, antyklerykalny.
1: Masoneria była bardzo silna
0: wówczas, tak owszem. Więc ksiądz Bosco, pomimo tego, że było takie nastawienie rządu do kościoła i do tego, co kościół czyni, ksiądz Bosco udaje się wydobywać stamtąd środki. Co więcej, to jeden z ministrów tego rządu, a nawet chyba premier Cavour, proponuje świętemu Janowi Bosco, żeby założył zgromadzenie. Antyklerykał proponuje księdzu, żeby założył zgromadzenie, ponieważ widział działalność świętego i można by powiedzieć, widział, w jaki sposób ksiądz Bosco wyręczył rząd, samorząd, prawda, władze miasta, problemach związanych właśnie z bezrobociem młodych ludzi. I dlatego też z jednej strony jest jakoś finansowany, z drugiej jest również zachęcany do tego, żeby stworzył już określony rodzaj instytucji, która może w ten sposób samofinansować.
1: Tak, bo wybiegliśmy trochę tutaj do przodu. Padło kilka razy określenie ruch salezjański, współpracownicy salezjańscy. Trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Bosco, kiedy zaczynał swą działalność, jeszcze nie był żadnym zakonnikiem i salezjaninem. Był po prostu zwykłym księdzem.
0: Księdzem diecezji turyńskiej. Nigdy nie złożył ślubów zakonnych, to też trzeba powiedzieć.
1: Coś jest niesamowitego. Założyciel salezjanów nigdy nie był salezjaninem de facto, takim tak, z pełnymi ślubami zakonnymi.
0: Został uznany przez stolicę apostolską za założyciela, więc widocznie to wystarczyło, że nie musiał sam składać ślubów zakonnych. Więc tak, owszem, on rozpoczynał działalność później nieco. W drugiej połowie już XIX wieku pojawiło się zgromadzenie salezjańskie, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, bo taka jest oficjalna nazwa, ale proszę zauważyć, że równocześnie z tym towarzystwem, ze zgromadzeniem pojawiają się salezjanie współpracownicy. To była ciekawa myśl świętego Jana Bosco, żeby utworzyć coś na kształt salezjanów żyjących w świecie. Nie uzyskał niestety aprobaty stolicy apostolskiej do tego pomysłu. Stąd też na pewnym etapie musiał ograniczyć się do stworzenia

rodzaju trzeciego zakonu, można by powiedzieć, jeżeli byśmy chcieli poszukiwać jakichś punktów odniesienia bliższych dla zrozumienia, co to są ci salezjanie współpracownicy. Pozostało to jako zrzeszenie, które czynnie uczestniczy w życiu i działalności salezjanów. Między innymi właśnie to oni mieli jak gdyby na celu poszukiwanie środków, które pomogłyby prowadzić dzieła wychowawcze. W ten sposób ksiądz Bosko rozumiał swoją misję, ale zarazem bardzo pragmatycznie podszedł do rzeczy. Muszą być ludzie, którzy zajmą się tymi sprawami.

celu poszukiwanie środków, które pomogłyby prowadzić dzieła wychowawcze. W ten sposób ksiądz Bosko rozumiał swoją misję, ale zarazem bardzo pragmatycznie podszedł do rzeczy. Muszą być ludzie, którzy zajmą się tymi sprawami. Muszą być ludzie, którzy zajmą się tymi sprawami.

0: zainteresowanych, całą społeczność, bym powiedział, salezjańską, nie tylko jako ktoś, kto stoi z boku jedynie.
1: Do naszej rozmowy o zarówno historii świętego Jana Bosko wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. Rozmawiamy o tym, co miało miejsce w XIX wieku, gdy rodził się ruch salezjański. Przed przerwą wspominał ksiądz profesor o takiej propozycji na bardzo silne problemy dręczące ówczesne społeczeństwo włoskie, które przechodziło od fazy społeczeństwa rolniczego do, to szczególnie północne Włochy, do intensywnie kapitalistycznego, przemysłowego. I jak wszystkie tego rodzaju przemiany, to towarzyszyły temu takie zjawiska jak masa zagubionej młodzieży, zagubionej i tak dosłownie, często bezdomnej, bez pracy, ale także zagubionej moralnie. Oferta, z którą wychodzi Jan Bosko, to są szkoły zawodowe, tak? Zajmijmy się tymi ludźmi, ale nauczmy ich czegoś, z czym oni potem wejdą w życie, jako z dodatkową umiejętnością, swoistym kapitałem. I przyznam, że gdy słuchałem księdza profesora, gdy o tym mówił, natychmiast znalazłem takie podobieństwo, a zarazem przeciwieństwo do współczesnych czasów. Mamy podobno w Polsce najwyższy w tej chwili odsetek ludzi studiujących na tle, czy jeden z najwyższych na tle Europy. Ale w dużej mierze jest to, tak jak wielu krytyków tego systemu mówi, jest to tylko przesuwanie bądź ukrywanie bezrobocia. Mnóstwo uczelni wyższych, teatrologia, kulturoznawstwo, gdzie nie uczy się ludzi niczego, co by im się później w jakikolwiek sposób przydało. Gdzie masa absolwentów tych kierunków wychodzi później po tych studiach i znajduje albo nie znajduje pracę w jakiś call center, wykonując różne dziwne czynności niezwiązane w najmniejszym stopniu z tym, co przez 5 lat studiowali. Proszę mi powiedzieć, ksiądz profesor ma zajęcia ze studentami. Od wielu lat zajmuje się szkolnictwem wyższym, także teorią samego nauczania i sensem nauczania. Czy to moje skojarzenie, propozycja Jana Bosko, bardzo konkretna, bardzo praktyczna, rozwiązanie bieżących problemów i to, z czym mamy obecnie do czynienia w Polsce, czyli eksplozja wyższego szkolnictwa, wyższych uczelni, nie będąca żadnym rozwiązaniem problemów, tylko przesunięciem tych problemów o 5 lat. Czy ja prawidłowo diagnozuję ten stan, czy też trochę się mylę i jestem zgryźliwy wobec obecnej sytuacji?
0: Myślę, że pan ma rację, po prostu rację, tak jest. To, co mógłbym dodać, to mianowicie, że jest jeszcze jedna przyczyna takiego stanu rzeczy, o jakim mówimy, to znaczy o tym pozornym, prawda, bezrobociu, które jednak jest.
1: Czy ukrytym.
0: Ukrytym bezrobociu.
1: Ono jest prawdziwe.
0: Ono jest prawdziwe, rzeczywiście, ukryte bezrobocie. Otóż jestem członkiem Akademickiej Komisji Akredytacyjnej i kiedyś przed laty mieliśmy spotkanie, na którym próbowano nam przedstawić pewną wizję współczesnego studiowania, o co by w tym studiowaniu chodziło i usłyszeliśmy od prowadzących debatę, że dzisiaj praktycznie nie zależy nam na tym, żeby przygotowywać do konkretnego zawodu. Jak to określono, chcemy dzisiaj wychować człowieka renesansu. Nie za bardzo...
1: Brzmi dobrze.
0: Tak. Tak, nie za bardzo też rozumieliśmy, co to znaczy dzisiaj człowiek renesansu, prawda? Niemniej jednak można by sobie wyobrażać, że to jest człowiek w miarę wszechstronny. Ale pojawia się od razu pytanie, na ile dzisiaj przy tych specjalizacjach, jakie istnieją, można wykształcić człowieka renesansowego w tym znaczeniu, że on jest wszechstronny. Nie jest to chyba możliwe. Więc studia miałyby w tej koncepcji, w tej wizji wychowania służyć jakiemuś przygotowaniu absolwenta, który dopiero swoje kwalifikacje uzyskiwałby w miejscu pracy. Pamiętam do dzisiaj przykład, jaki podano, mianowicie praca w banku. Absolwent z jakiejkolwiek uczelni, powiedziano, może przyjść do banku i uzyskać tam przygotowanie, które może trwać zaledwie kilka miesięcy. Więc taka jest wizja studiowania państwa. Z drugiej strony jest jeszcze jeden element, który nam mocno charakteryzuje dzisiejsze życie wyższej uczelni, cele wyższej uczelni. A praktycznie można powiedzieć, że wszystkie szkoły. Także jakoś są

0: pomyślane, że mają przygotowywać ludzi do gospodarki. Jest bardzo mocne związanie szkolnictwa z gospodarką.
1: A jak to rozumieć, związanie szkolnictwa z gospodarką, to znaczy?
0: W tym sensie, że my mamy przygotowywać ludzi do tego, żeby oni weszli pewne sektory życia gospodarczego.
1: No to samo w sobie chyba tak jest, nie jest złe.
0: Nie jest złe, tylko pojawia się duży problem z naukami humanistycznymi. Jeżeli inne przedmioty, prawda, matematyczne, fizyczne, ekonomiczne, one mogłyby jakoś uczestniczyć w tej wizji, prawda, szkoły, to przedmioty humanistyczne mają tutaj duży problem, bo niestety nie jest możliwe, żeby humaniści byli zdolni wejść w bardzo konkretne obszary życia gospodarczego. Nie są do tego przygotowani.
1: Nasza cywilizacja się bardzo ztechnicyzowała w tej chwili.
0: Tak jest. Poza tym przez to traci znaczenie samo studiowanie. To nie jest ważne w tej chwili poznawanie prawdy, poszukiwanie tej prawdy. Nie jest ważne samo studiowanie, wchodzenie, prawda, po to, żeby uzyskać jakiś rodzaj wiedzy i pewnej świadomości nowej, to w tej chwili staje się jak gdyby nieistotne. Ważne jest to, na ile my uczestniczymy w życiu gospodarczym i czy my mamy jako uczelnia związki z jakimiś sektorami życia gospodarczego. Wszystkie projekty, czy też granty, jakie są proponowane wyższym uczelniom, one mają to zorientowanie ekonomiczne, gospodarcze, finansowe. Dlatego też na przykład humanistyka nie potrafi się odnieść do tych projektów, nie jest w stanie sama z siebie, a jeżeli uzyskuje jakiś grant, to można by powiedzieć na zasadzie pewnej wyjątkowości. Otóż może się pojawić jakiś interesujący problem, więc ktoś, prawda, to zaaprobuje i da jakieś finanse na to, żeby ten projekt zrealizować. Jeżeli szkoła ma się realizować poprzez projekty, które są trudno dostępne, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś dziwnym nieco, bym powiedział, dziwną koncepcją, niezrozumiałą, niespójną koncepcją samej szkoły. Dlatego też tutaj są pewne przyczyny, które tkwią w samej szkole i które zostają narzucone szkole i w ten sposób nie wiemy potem, jak to wszystko odnosić do tak zwanego rynku. To, co wspomniałem wcześniej o tym człowieku renesansowym, przygotowanym elastycznie do tego, żeby on się potem adoptował do nowych warunków, nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się wymusza na uczelniach, żeby bardzo konkretnie współpracowały z różnymi instytucjami gospodarczymi, przygotowały absolwentów do tego, żeby oni tam weszli. Mamy jakieś rozbieżne...
1: Czyli
0: pięcia.
1: Deklaratywnie człowiek renesansu, który potrafi się w każdym temacie poruszać, to jest jakaś taka deklarowana wizja wyższej uczelni. Mnie taka wizja bardzo odpowiada, bo brzmi to dobrze. I jednocześnie praktyka, która wymusza wąsko wyspecjalizowanych ludzi.
0: Ludzi, którzy by mogli wejść do bardzo konkretnych sektorów życia.
1: Zaniepokoiło mnie to, co ksiądz profesor powiedział o tym zniknięciu gdzieś kwestii poszukiwania prawdy, czyli coś, co w moim odczuciu jest fundamentem w ogóle i naszej cywilizacji, i życia akademickiego od czasów klasycznej Grecji.
0: Tak jest.
1: Można śmiało tak powiedzieć. Dla przynajmniej większości Greków, tych, którzy się zawodowo zajmowali filozofią i pedagogiką, nauczaniem innych, kwestia prawdy, poszukiwania prawdy, rozróżnienia między prawdą a fałszem, to był w ogóle fundament do jakiegokolwiek rozumowania, myślenia, działalności naukowej i dydaktycznej. Niestety muszę to potwierdzić, to co ksiądz profesor mówi. Coraz więcej spotykam młodych ludzi, roczniki dużo młodsze ode mnie, które widać, czy jeszcze w trakcie uczenia się, czy świeżo po skończeniu studiów, w których nauczono tego, że nie ma prawdy. Że nie ma prawdy. No, wykładowcy wyższych uczelni, to wielu uczelni, uczą, że nie ma prawdy. Jaka jest kontrpropozycja salezjańska na taki stan, w moim odczuciu, mocno kryzysowy wyższej uczelni i w ogóle szkolnictwa? No bo jak uczyć ludzi czegokolwiek, zakładając, że nie ma prawdy?
0: Ten trend, o którym pan mówi, bierze się z tego, co my nazywamy czy postmodernizmem, czy ponowoczesnością, które to kierunki sprzęgły się w jakiejś mierze ze współczesnym liberalizmem, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także etycznej. I stąd wytworzył się taki stan chaosu aksjologicznego.
1: Może wyjaśnijmy dla słuchaczy, co to znaczy chaos aksjologiczny, bo to brzmi dość groźnie.
0: To znaczy, że mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wartości, które wyznajemy, z jakąś wielką

0: bym powiedział, dowolnością w ich wyborze, uznawaniu, praktykowaniu i jest przy tym proponowany, narzucany czasami taki kierunek właśnie relatywizowania wartości, a szczególnie relatywizowania prawdy. I skutkiem tego jest to, że mamy do czynienia właśnie z tym, co ja nazwałem chaosem aksjologicznym, chaosem w dziedzinie wartości. Nikt nic nie wie, o co chodzi, prawda? Jest mętna woda, w której łatwo jest manipulować człowiekiem i dlatego też wytwarza się taki rodzaj stanu, być może zamierzony w jakiejś mierze, prawda? Że współczesne te postmodernistyczne, ponowoczesne, liberalne, prawda, tendencje, za którymi stoją bardzo konkretne ośrodki, chcą zyskać wpływ na życie społeczne, manipulując ludźmi. Dlatego też ta zmienność, ta płynność, ta niestabilność jest bardzo groźna dla rozwoju człowieka, który potrzebuje stanu bezpieczeństwa, życiowego bezpieczeństwa.
1: Jakichś stałych wskazówek, stałych drogowskazów.
0: Niezależnie od tego, co się głosi, wciąż pozostaje prawdą aktualną, potrzebną właśnie to, że człowiek rozwija się wtedy, kiedy ma poczucie właśnie stabilności, bezpieczeństwa życiowego. Jeżeli się obserwuje dziecko, to najbardziej łatwo tam można dostrzec i w jakiej mierze i w jakim zakresie ono potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa. Niech matka na przykład oddali się na kilka metrów, dziecko już jest zaniepokojone. Prawda? To taki tylko drobny przykład. Więc w tej sytuacji potrzebne jest to, co ja nazwałbym trwaniem przy propozycjach mających na celu przekonywanie, że najważniejsze są wartości, które dają poczucie bezpieczeństwa, stabilności, bo tylko tak człowiek się rozwija. Dlatego też w przypadku salezjanów ta stabilność na przykład jest zapewniona poprzez założenia wychowania, cele wychowania, jakie zostały określone przez świętego Jana Bosko i one mieszczą się w takim trójmianie rozum, religia i miłość wychowawcza. To charakteryzuje zarazem całego człowieka, który tak żyje, gdzie życie intelektualne, gdzie posługiwanie się rozumem jest dopełniane religią, tym, co ona wnosi do życia człowieka, do sposobu poznawania przez niego. I oczywiście pozostaje nam miłość, która jak gdyby dodaje temu wszystkiemu potrzebnej głębi, humanizuje przede wszystkim życie człowieka. I w miłości możliwe jest jedynie odnalezienie się człowieka przez siebie samego. To tu gdzieś jest to, bym powiedział, bardzo kluczowe dla samego wychowania. I na przykład święty Jan Bosko bardzo często powtarzał, że wychowanie jest sprawą serca. To takie może powiedzenie, które się już upowszechniło, ale ono pokazuje, że

0: z tym rozumem, bo we współczesnej pedagogice, w ogóle w tym sporze cywilizacyjnym, rozum bardzo często przeciwstawiany jest bardzo silnie religii. Religii, wierze, tak? A tu mamy w tym trójmianie najpierw rozum, później religia. Ciekawa sprawa, w XIX wieku zaczął przeżywać swój renesans tomizm, który właśnie dokładnie tak te sprawy stawia, że rozum jest niezwykle ważną wartością, która życie ludzkie reguluje. I jeżeli kto dobrze zna myśl świętego Tomasza z Akwinu i poprzez świętego Tomasza Arystotelesa, to wie, o co chodzi. Ale w XIX wieku jeszcze nie do końca było to nawet w kościele katolickim oczywiste. Proszę mi powiedzieć, czy święty Jan Bosko pasjonował się w jakiś sposób myślą świętego Tomasza, czy znał ją, bo ten trójmian wydaje się dokładnie osadzony na tym tomistycznym fundamencie.
1: Nie mamy jakichś potwierdzonych źródeł, które by pokazywały, że on się zajmował myślą, powiedzmy, filozoficzną czy teologiczną świętego Tomasza z Akwinu.
0: Bo to było jeszcze chyba przed tym renesansem tomistycznym. Przed renesansem,
1: ale otrzymał klasyczne wykształcenie w seminarium, trochę o zabarwieniu józefińskim nieco.
0: A co to znaczy józefińskim?
1: To znaczy, że mamy do czynienia z wpływem władzy świeckiej na pewne prawdy w kościele, na pewną praktykę w kościele. Praktykę.
0: Czy to jest nawiązanie do cesarza trochę Józefa, tak. Cesarza tak. Austriackiego?
1: Tak jest. To jest właśnie ten czas, kiedy ten józefinizm się troszeczkę, prawda, poszerza i trochę nam psuje, można powiedzieć kolokwialnie, formację chrześcijańską. Ale ksiądz święty Jan Bosko po skończeniu seminarium jeszcze przez dwa, bodaj czy trzy lata był studentem takiego kolegium pastoralnego, takiego, jak to się wtedy nazywało, konwiktu dla księży, który miał zorientowanie pastoralne, teologiczno-pastoralne. I tam mówi się, że właśnie w tym okresie, kiedy on studiował, te jego poglądy, bym powiedział, nieco wypaczone przez ten józefinizm, nabrały takiego swoistego, bym powiedział, kolorytu i wróciły do pewnych norm. Więc on tutaj nie pasjonował się może tak. Ja myślę, że po prostu płynęło to z tego klasycznego wykształcenia, jakie otrzymał, gdzie rzeczywiście podkreślano wciąż rolę rozumu i dopełniającą rolę religii. Tam nie było przeciwstawieństw, zresztą do dzisiaj nie ma przeciwstawieństw między, prawda, rozumem i wiarą, bo nie może być, prawda, tylko dla kogoś, kto jest, prawda, nazwijmy to wprost, niedouczony, to mogą się pojawiać te problemy tego typu. Natomiast dla tych, którzy zgłębiają prawdy o życiu, zgłębiają samą prawdę, widzą, że rozum ludzki jest ograniczony i potrzebuje swojego dopełnienia także w religii. Ja myślę, że także jego zamysł takiego, ani innego wychowania wziął się z obserwacji rzeczywistości. On po prostu był bacznym obserwatorem zmian, jakie wówczas miały miejsce i szybko znajdywał jakiś rodzaj odpowiedzi na to, co wydawało mu się, że wymaga uzdrowienia. Także tutaj myślę, że zadziałały dwa czynniki, a więc wykształcenie życiowe doświadczenie, czy pewien zmysł obserwacyjny rzeczywistości, który mu pozwolił właśnie na to, żeby wyjść z tymi bardzo konkretnymi propozycjami, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
0: No ta propozycja tych szkół zawodowych jest bardzo racjonalna, bardzo sensowna i w związku z tym korci mnie by zapytać, jak ksiądz profesor sądzi, co powiedziałby dzisiaj święty Jan Bosko, gdyby jakimś trafem, jakimś cudem znalazł się na waszej konferencji, która będzie za 3 dni, co on by powiedział właśnie a propos tego kryzysu w oświecie, o którym mówiliśmy, kryzysu w szkolnictwie wyższym, jaka była aby jego propozycja na pierwszą połowę XXI wieku. Słuchajcie, moi bracia salezjanie, słuchajcie, moi koledzy profesorowie, jak ja to widzę.
1: Tak, tak. No oczywiście możemy sobie tak trochę, prawda, powyobrażać, jakby to wyglądało w przypadku świętego Jana Bosko. Jeżeli rzeczywiście dostrzegłby ten stan chwiejności w dziedzinie wartości, te wszystkie tendencje, które zmierzają do relatywizowania wszystkiego, co jest tradycyjne, łącznie z prawdą, ja myślę, że powtórzyłby swoją propozycję chyba w 100%. To znaczy pokazywałby, że właśnie w takiej chwiejnej rzeczywistości trzeba wciąż proponować rzeczy, które są stabilne. Nie wiem, jakby określał dzisiaj, prawda?
0: No właśnie, tak, w tym poziomie konkretów.
1: Poziomie konkretów, prawda? Ale
0: bo tam mieliśmy szkoły zawodowe, tak uczące, nie wiem, tokarzy, frezerów, ludzi obsługujących maszyny, którzy znajdowali natychmiast, czy może nie natychmiast, ale byli w stanie znaleźć w przemyśle i obsłudze tego przemysłu zatrudnienie. A dziś?
1: dzisiaj wie

0: Pan, kiedy patrzymy na zmiany w szkolnictwie i zauważymy, na szczęście zauważamy powrót do szkolnictwa zawodowego, to ja myślę, że ksiądz Bosko by się odnalazł. Myśmy na pewnym etapie przy tych uwarunkowaniach, jakie były na początku okresu transformacji.
1: Czyli mówimy przełom lat 80-tych, 90-tych.
0: 90-tych, kiedy praktycznie wszystko zostało poddane weryfikacji i burzeniu. Chyba nie mieliśmy szans na to, żeby tworzyć w takich warunkach szkoły zawodowe. Ale w obecnej rzeczywistości, kiedy widzi się, że ludzie są bezrobotni i że nie mają pracy, to chyba te szkoły zawodowe są jakąś też konkretną propozycją. Salezjanie, owszem, prowadzą także i inne szkoły o profilu ogólnym, ogólnokształcącym, wyższe uczelnie również, ale myślę, że również szkoły zawodowe są dzisiaj jakimś rodzajem, bym powiedział, wyzwania, jakie są przed Salezjanami. Oczywiście są już w niektórych miejscach, chyba, o ile się nie mylę, 3 szkoły zawodowe, czy 4, które prowadzimy. Natomiast w tej rzeczywistości, jaka jest, ten renesans szkół zawodowych jest potrzebny. To jest bardzo konkretna, bym powiedział, propozycja, jaką mógłby święty Jan Bosko także powiedzieć, że pilnujcie szkół zawodowych, bo one są potrzebne, bo nie wszyscy muszą studiować, prawda, tak jak mówiliśmy.
1: Teatrologię. Z całym szacunkiem dla teatrologii. Kocham teatr i kocham zgłębianie wiedzy o teatrze.
0: Trzeba także patrzeć na życie po prostu w sposób taki praktyczny. I ten element praktyczny u świętego Jana Bosko jest bardzo, bardzo mocny.
1: Do dalszej części rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie przy mikrofonach Marcin Bąk oraz mój i Państwa gość, którym jest, przypominam, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Mówiliśmy dużo o różnych propozycjach, jakie miał sto kilkadziesiąt lat temu święty Jan Bosko, jakie miałby zapewne, gdyby był między nami dzisiaj. Przez te sto kilkadziesiąt lat Salezjanie, czyli zgromadzenie już księży, którzy składają śluby, także zakonne, czyli zakonników, instytut, tak? Bo takie jest określenie, czy...
0: Jesteśmy zgromadzeni.
1: Zgromadzenie zakonne. Dorobił się pewnej historii, pewnych osiągnięć i warto tutaj kilka słów o tej historii salezjańskiej powiedzieć. Rzecz ciekawa, założyciel nigdy nie był salezjaninem. Do końca był zwykłym księdzem diecezjalnym.
0: Historia jest już ponad 150-letnia. W niej są różne wydarzenia, różne instytucje, różni ludzie, którzy przewinęli się i zaznaczyli swoją obecność. Przede wszystkim jest wciąż rozwijające się wychowanie, które ksiądz Bosko proponuje także na dzisiaj, zwane systemem prewencyjnym, które można tłumaczyć, i tak było tłumaczone zresztą w Polsce od samego początku, jako działanie uprzedzające, jako działanie przewidujące, więc system, który dawał możliwości, bardzo bym powiedział, szerokiej gamy środków, tak żeby przygotować wychowanka do życia w przyszłości i tak go przygotować, żeby on umiał się wintegrować w życie społeczne, kościelne, polityczne, bo sama natura tego systemu prewencyjnego jest właśnie taka. Umieć przewidywać przyszłość, umieć przewidywać ewentualne wydarzenia, które się będą dziać i tak przygotowywać ludzi, żeby oni odpowiadali na pewne wyzwania, jakie stawia. To są w życiu salezjańskim i w historii salezjańskiej szkoły, tak jak rozpoczęliśmy mówić o szkołach zawodowych, tak i dzisiaj one też są wciąż zakładane i istnieją, może nie w takim wymiarze jak wcześniej, to także...
1: Czy to oznacza, że ten, nazwijmy, sektor dydaktyczny trochę się zmniejszył z czasem w ogólnej działalności salezjańskiej? Że, bo powiedział ksiądz profesor, że może już nie w takim wymiarze jak kiedyś. Czyli, że ta ilość szkół, rozmach
0: jest nadal duży w ogólnie rozumianym szkolnictwie. Aha. Natomiast jeżeli by chodziło o szkoły zawodowe, to jest nieco mniej.
1: Rozumiem. Czyli po prostu mniejszy nacisk na to konkretne szkolnictwo zawodowe, chociaż, jak ksiądz wspominał wcześniej przed przerwą, być może zbliża się renesans tego właśnie sektora.
0: Więc ogólnie rozumiane szkolnictwo, które się rozwija. Jest bardzo dużo szkół. My mamy ponad 100 szkół w Polsce.
1: W samej tylko Polsce 100 szkół.
0: W Polsce, tak. W 4 prowincjach salezjańskich, ale i szkolnictwo, i

0: na ogólnokształcące, także i artystyczne, muzyczne i wyższe uczelnie, które są na świecie i jest ich sporo. Taką placówką, która być może jest znana niektórym, to jest Uniwersytet Salezjański. Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, gdzie kształci się także i wielu Polaków, nie tylko Salezjanów, ale i Polaków.
1: Także świeccy?
0: Także mogę powiedzieć, że przede wszystkim świeccy.
1: Czyli to jest szkoła normalnie dla ludzi, nazwijmy to zwykłych.
0: Sam jestem też absolwentem tego uniwersytetu, więc tam wtedy, kiedy byłem w latach 80., owszem, było sporo ludzi, powiedzmy sobie, duchownych, sporo księży i sióstr, ale bardzo duża liczba także i osób świeckich. To pozostaje do dzisiaj. Myślę, że w tej chwili chyba, jeżeli chodzi o liczbę absolwentów, to jest więcej ludzi świeckich. To jest historia szkoły i szkolnictwa w Zgromadzeniu Salezjańskim, bo zgromadzenie powstało w swoim charakterze jako szkolne. Trzeba to mówić bardzo wyraźnie, że jesteśmy zgromadzeniem, które rozpoczęło swoją działalność poprzez szkołę. Oczywiście z drugiej strony można by mówić, że zgromadzeniem, które daje także jakieś podstawy wychowania poprzez oratorium, które stało się taką marką zgromadzenia, jako pewien rodzaj stylu wychowywania, bo cały system prewencyjny znajduje swoje urzeczywistnienie w oratorium, które jest taką propozycją wychowywania nie tylko poprzez religię, ale łączenie kultury i religii. To jest bardzo istotne, żeby umieć łączyć te dwa elementy. I to oratorium pozostaje wciąż dla Salezjanów niezmiernie istotną kwestią i także zadaniem, które należy podejmować i realizować, bo to jest coś, co jest niepowtarzalne w historii wychowania.
1: Myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym, czym są oratoria dla naszych słuchaczy. Jeżeli powiedziałbym, że jest to rodzaj ognisk pracy pozaszkolnej, czy będę daleko od prawdy?
0: Nie. To są te ogniska pozaszkolne, bo taka jest ich, prawda, natura, żeby dawały możliwość uczestnictwa młodzieży, która, prawda, ma jakiś czas do własnej dyspozycji po szkole, prawda, po zajęciach szkolnych. Więc to są propozycje pracy, gdzie znajduje swoje zastosowanie wiele różnych metod i środków. Jeżeli mówimy, że oratorium jest takim miejscem, w którym łączy się elementy kulturalne, kulturowe z religijnymi, to tu już mamy bardzo dużą ofertę, jeżeli chodzi o życie kulturalne, prawda, różnego typu stowarzyszenia, jakieś zespoły o charakterze zarówno sportowym, jak i artystycznym, muzycznym. To wszystko tu ma swoje zastosowanie.
1: Powiedziałem ogniska pracy pozaszkolnej, bo akurat tak się składa, że w drugiej części mojego życia zawodowego mam sporo do czynienia z takimi ośrodkami na terenie całej Polski właściwie i widzę, że to jest taka oferta właśnie dydaktyczna i pedagogiczna zarazem, która funkcjonuje w różnych miejscach, przy różnych ośrodkach. Ja nie znam historii rozwoju ognisk pracy pozaszkolnej w ogóle w Europie, ale czy to nie jest tak, że właśnie ten świat świeckiej pedagogiki w jakiejś mierze podkupił od Salezjanów ten pomysł na

w Europie, ale czy to nie jest tak, że właśnie ten świat świeckiej pedagogiki w jakiejś mierze podkupił od salezjanów ten pomysł na

0: Także i salezjanów, mógł także wykorzystać tę ideę prewencyjną i ideę oratoryjną, bo ja myślę, że tutaj głównie chodzi o tą oratoryjną pracę, gdzie jest miejsce właśnie na to, żeby wychowanek mógł siebie realizować w różnych wymiarach życia, prawda? I to wszystko integrowane jest jakimś pierwiastkiem czy elementem religijnym, bo to nie jest tylko jakiś rodzaj rekreacji, którą się proponuje młodemu człowiekowi, ale także jakiejś formacji. I tę stronę formacyjną, wychowawczą, tutaj przede wszystkim jak gdyby zabezpiecza religię, jeżeli tak można się wyrazić, ponieważ religia dla świętego Jana Bosko była nie tylko jakimś rodzajem więzi człowieka z Bogiem, to taka, bym powiedział, podstawowa definicja religii, ale przedstawiała się zarazem jako propozycja, która znalazła swój wyraz we wszystkich formach, jakie zrodziło chrześcijaństwo. Jeżeli chodzi o życie kulturalne, życie społeczne, życie kościelne. Religia pojawiała się jako pewna tradycja chrześcijańska, która niesie ze sobą określone wartości, które człowieka wychowują, jakoś wewnętrznie go formują, przekształcają. Tak mniej więcej by to według mnie wyglądało.
1: Kiedy słucham, jak ksiądz profesor mówi o tej historii salezjanów, o pewnej wizji kształtowania, wychowywania, o samej wizji samego świętego Jana Bosko, bardzo racjonalnej, tej jeszcze z XIX wieku, gdy Kościół jako wspólnota religijna stanął wobec nowych wyzwań, gwałtownie zmieniające się realia, przemysł, kapitalizm wchodzi i jak w tym wszystkim się zagubieni młodzi ludzie mają odnaleźć. W tej chwili, wydaje mi się, jesteśmy trochę w analogicznej sytuacji. Gwałtowne przemiany, tylko już nie

0: na przyszłość, żeby tu również pokazać, prawda, tą działalność salezjańską i skuteczne.
1: Mnie się kojarzy to postrzeganie ewangelizacji czy wychowania młodzieży, samej młodzieży, trochę z tym problemem, czy z tą wizją tego problemu, takim trochę korczakowskim. Czuję ogromną estymę do tego człowieka, do doktora Korczaka. No, samo jego odejście z tego świata, śmierć męczeńska wręcz, ma wszelkie znamiona heroizmu. Natomiast jego wizje dydaktyczne, pedagogiczne w moim odczuciu są właśnie trochę oderwane od rzeczywistości. Dzieci jako taka samoistna struktura oderwana wręcz od rodziny. Tak się chyba nie da.
0: Na pewno się nie da. Proszę, wie pan, zawsze wychowanie jest skuteczniejsze wtedy, kiedy jest bardziej otwarte na różne środowiska, na różne wspólnoty, grupy. Ono się tak dokonuje. Nie ma innego sposobu na to, żeby wychować człowieka. Jeżeli się go zamknie w jakiejś oazie, prawda, w jakimś centrum czy domu i będzie się chciał wychować.
1: Tak jak jest możliwe. Znam część przynajmniej tekstów korczakowskich, on wręcz postrzegał rodzinę jako środowisko trochę szkodliwe.
0: Wie pan,
1: w wychowaniu.
0: Tego na Bosko było trochę podobnie, co ciekawe.
1: No właśnie, więc tu...
0: Dlaczego? Dlatego, że zarówno Korczak, jak i święty Jan Bosko mieli podobne doświadczenia. Korczak gromadził dzieci, głównie dzieci i młodzież, młodzież w mniejszej mierze. To były chyba dzieci.
1: Dzieci przede wszystkim i taka, no, starsze dzieci.
0: Starsze dzieci. Natomiast i święty Jan Bosko swoich wychowanków gromadził ze środowisk, które miały już doświadczenia negatywne, jeżeli chodzi o życie rodzinne. Bądź były to rodziny rozbite, bądź były to sieroty lub półsieroty, które on zgarniał z placów, nawet z więzień wyciągał, prawda, młodych chłopców, już przestępców. I widząc, w jakich warunkach ci ludzie młodzi dorastali, dostrzegał właśnie przede wszystkim przyczynę w dysfunkcyjnej już rodzinie. Dlatego na przykład mamy jakieś także i źródła, które mówią nam o tym, że przestrzegał ksiądz Bosko swoich wychowanków, żeby nie wracali do środowiska rodzinnego, bo wrócą gorsi, powrócą z powrotem gorsi. Ale to tylko i wyłącznie wynikało z faktu, że ci ludzie, których on gromadził, nie mieli pozytywnych doświadczeń życia rodzinnego. Szybko się zweryfikowała teza, że rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i tam przede wszystkim dokonuje się wychowanie. I w działalności salezjańskiej ta świadomość jest. Natomiast chyba jeszcze nie przebiła się myśl, żeby należało bardziej zintegrować to wychowanie młodzieży czy ewangelizację młodzieży z życiem rodzinnym, bo tam powinien być początek, tam powinien być także podstawowy punkt odniesienia. Zobaczymy, jak mi to się uda. Czy przekonam słuchaczy do tego, że salezjanie bardziej jeszcze powinni otwierać się na rodzinę i porzucić być może jeszcze tkwiącą jakąś niechęć, prawda, do środowiska.
1: Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek. Żegnam się z Państwem. Marcin Bąk. Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków. Cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline? Jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku? Co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej? O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej? Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
2: Witaj ponownie.
1: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
2: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda? Ulegają tutaj szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Mhm. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? Mhm. I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie ma zarówno rolę

0: ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego rollercoastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
0: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje, więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w których momentach i trzeba zaznaczyć, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład? Do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
0: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, no jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest też taki, no jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan, one się z tej pustki wcale nie cieszą, a z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę, i dopiero wtedy. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Tutaj jest taka łatwość.
0: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, o tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związane z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
0: Tak, więc czy tam nawet spektrum autyzmu, prawda? Więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie

0: procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda, czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda. Diagnozujmy się, starajmy siebie poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
1: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna. Tak?
0: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Mm. Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania, czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda, czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
1: 123 strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
0: No, drodzy państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Mhm. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają, zwłaszcza te osoby, takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda. Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda. To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi. Więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Mhm. Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiej dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam

bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego tej dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam

0: w momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj, no właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś. W sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie i innych, czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętności i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować, prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no, mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam o niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to wymyślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
0: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, jak te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jedąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje. Zależy od tego, czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline, no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej dwie, trzy osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej. Michał Poklękowski do rozmowy z Ulą. Wracam już za chwilę.

0: zmieciemy wszystko.
1: SK Rock. Drogowskazy.
2: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. Dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej. Witam ciebie po raz drugi.
3: Witaj.
2: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
3: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć, więc każdy ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwojowych są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
2: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar, pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa borderline?
3: No dziękuję. Jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ono świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu. Bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. To co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na taki

0: takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, tak, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
1: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, uszulo wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
0: Myślę,
1: testowanie.
0: Że tak jest, na pewno testują to osoby, no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacja gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, różne cechy czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda?

0: tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś, jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czyli jestem, na ile jestem dobry, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią. Z nią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków. Czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
0: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego, to też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no, nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzeń osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić i jesteśmy osobami jednak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwując i będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy Państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline, jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia, z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy, jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
0: Pytasz o wyzwalacze, tak, tych, tak, trudności, tak. Tymi wyzwalaczami, tak je nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których no, umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażane przez te osoby, czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby i tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem, borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
0: Mm-hmm.

0: Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: Co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
0: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich jak każdego innego człowieka, a nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak jest też zjawisko, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę, nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okay. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, partnerami, prawda?
0: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy, nawet ja teraz chyba mam wrażenie, jak to mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię, mam wrażenie, jakbym dzieliła my i oni,
1: chodzi.
0: Nie?
1: Tak.
0: Absolutnie,
1: tak.
0: Nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność, tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest nieco wyższa niż być może nasza. Prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są te osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utratie granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania, oparcie o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie, też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej. Michał Pokrętkowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rock w

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokłękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witaj.
1: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt życia osób borderline. Patologiczne to jakie? I jakie też to te dobre?
2: Dobrych, myślę, jest dużo więcej. Dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
1: No tak.
2: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które podtrzymują nasz kontakt z otoczeniem, podtrzymują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne o sobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach. Tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość, albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda, wszystko na jedną kartę.
1: Taka skłonność do ryzyka trochę nadmiernego.
2: Skłonność do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
1: Tak,
2: do tego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Obiadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia, wagi. Tutaj jest wstęp do

0: różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, jak zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, które też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby. Takie w tym momencie przyszło mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osoby, prawda, że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony, funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie w obrazie siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości spogranicza.
1: Tak.
0: Teraz co to właściwie oznaczałoby? Mhm. No spogranicza, powiedziałeś wcześniej i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research, ono oznacza pogranicze psychozy i nerwice. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. XX wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym,

Jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. i 20. wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym,

0: Dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o typie zaburzenia osobowości i tutaj, chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenie osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć i porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
1: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
0: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie. Bardziej chodzi o to, żeby ją zrozumieć, żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażenia, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, dziamganie komuś, prawda? Tylko to bardziej chodzi, tak, wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
0: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak.
0: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
0: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenie. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
1: pewnie
0: coś strasznego. Niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym jako czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły i z protokoły pracy. Natomiast jeżeli pytasz o zawody wodę znowu. Nie chciałabym tworzyć takich znowu usztywnionych, prawda? Jasne. Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline borderline'owi nierówny, jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że no, jeżeli już miałabym odpowiedź na twoje pytanie, próbować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duża

0: duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda? Czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych, okay. Ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów. No jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywanie właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda? W tych intensywnych tutaj skokach i upadkach. Mhm.
1: Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość. Mhm. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponadprzeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość.
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej. No. Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to ocenić, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mnie nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakieś wybrane, trudne tematy, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takie, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim za przeproszeniem paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to ona na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, przepraszam, wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
0: O to. Tak, ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że

0: teraz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, prawda? Czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie, a z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda? Więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ, no umówmy się, dzieci noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości, warunków stałych, przewidywalnych, bezpiecznych, owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii i ona no, jest, będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet to i rokować pełnym wyleczeniem. Super. I teraz chciałabym jeszcze dodać jedną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią
1: że
0: o tym,
1: mówisz.
0: Że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się za to weźmie.
1: Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, Urszulo, że objawy borderline mogą nasilać się z wiekiem, ale mogą też się wypłaszczać.
0: Nie, one są
1: nasilone
0: do pewnego wieku, a z czasem zaczynają się wygładzać, a nawet zanikać. Natomiast na pewno wszystkie, nie podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to
0: tak, jeżeli nie zaangażowała się, może tak, bardziej partnerstwo, nie? Wcześniej w proces psychoterapii własnej.
1: A współczesna farmakoterapia, bo mówiliśmy o psychoterapii, tak, w przypadku osób borderline, że ona jest skuteczna.
0: Bogata i skuteczna.
1: Dokładnie skuteczna.
0: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym, jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u

0: że ona jest skuteczna.
1: Bogata i skuteczna.
0: Dokładnie skuteczna.
1: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym. Tak. Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u

0: tutaj tych trudności, jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
1: I równolegle, tak, jeśli już, a to już specjalista oceni, prawda?
0: Czy jest potrzebna farmakoterapia? Są pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii, są osoby, które naprawdę świetnie funkcjonują.
1: Nie ma się co uprzedzać po prostu, jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
0: Nie, to są jakieś mity, to są mity,
1: a
0: to są te koszmary właśnie, które sobie wyobrażamy, jak to jedna z internautek, natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum te trudności, czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych, natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują i wtedy są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj. Często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podłubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulu.
0: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, m.in. na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
2: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
3: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji M-Obywatel.
2: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
1: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. Są zarzuty i jest wniosek o areszt dla 39-latka Jakuba Esz, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. W samochodzie oprócz kierowcy było dwóch pasażerów. Policji po wypadku w rozbitym aucie udało się znaleźć też narkotyki.
4: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówi nam prokurator Tomasz Ozimek. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna wsiadł do samochodu pod wpływem narkotyków. Za ten czyn dostał w tym roku 5-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał też na koncie ucieczkę przed policją i wyrok roku w zawieszeniu. Teraz za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi mu nawet 20 lat więzienia. Wiadomo, że przyznał się do winy. Coraz więcej 100-latków dostaje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
6: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
5: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
6: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
5: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe po prostu z urzędu. 5 jednostek WOPR-u w województwie łódzkim zostanie doposażonych w najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy. To jest możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
7: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
8: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Siechanowski, prezes rejonowego WOPR-u w Piotrkowie Trymulawskiej, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
1: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, by nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
9: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są odstadali?
10: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
11: No, nie chcesz mnie tarifać.
10: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
1: na pytania Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć sobie spokojne, bezpieczne schronienie przed tłumem ludzi i głośną muzyką.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po bardzo zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Krbić mówił po spotkaniu w ten sposób.
12: On jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
1: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski, Jakub Popiwczak.
13: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
1: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosjan, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie pod Łodzią. Koluszkowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego namierzali go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym.
14: Pomiar prędkości jednośladu wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
1: Mówi nam Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednocześnie przypomina.
14: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
1: Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Archiwum Akt Nowych udostępniło część swoich zbiorów na temat Powstania Warszawskiego. Jak mówi Henryk Piskunowicz, badacz Armii Krajowej, materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko je zebrać w jednym miejscu.
15: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej pracy powstańczej, więc to jest tylko jakaś drobna część tego, co Archiwum Akt Nowych posiada.
1: Wśród nich znajdują się na przykład mapy, prasa powstańcza czy meldunki żołnierzy.
15: Tego typu meldunki sprawozdania mają ogromne znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, nie jest pisana na maszynie, pisana jest ręcznie, ołówkiem, wyraźnie, żeby meldunek na

0: Miasta Powstańcza czy meldunki żołnierzy.
1: Tego typu meldunki sprawozdania mają ogromne znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, nie jest pisana na maszynie, pisana jest ręcznie, ołówkiem, wyraźnie, żeby meldunek na

0: warszawskiego. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co w górach może stanowić poważne zagrożenie dla wędrowców. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi, a wszyscy wędrowcy winni są odpowiednio przygotować się do wędrówek. Radzi Rafał Mikler, ratownik TOPR-u.
1: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Trzeba mieć odpowiednie picie, najlepiej jak to są napoje izotoniczne, i nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
0: Ratownik dodaje, że turyści planujący wyprawy w góry powinni mierzyć siły na zamiary.
1: Żeby jednak tutaj zawsze te cele wybierać i dobierać do swoich umiejętności, nie od razu startować na rysy po wyjściu z pociągu, autobusu, tylko żeby się aklimatyzować. Tutaj Tatry może nie są górami wysokimi, ale też wymagają aklimatyzacji, zarówno takiej wysokościowej, jak i wysiłkowej.
0: W górach w pogodne dni panuje bardzo duży ruch turystyczny. Na trudnych odcinkach, gdzie jest on jednokierunkowy i występują tak zwane sztuczne ułatwienia, często tworzą się korki. To również trzeba wziąć pod uwagę, planując wyprawę. W Gdańsku trwa kolejna edycja jarmarku Świętego Dominika, jednego z największych i najstarszych wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji wydarzenia.
2: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
3: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
4: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
5: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczy. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
0: Przez kolejne tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Tegoroczna edycja jarmarku Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia.
6: Przegląd wydarzeń.
0: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Będziemy musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Według danych GUS-u łączne zbiory owoców w tym roku będą o niemal 19% niższe niż przed rokiem. A to oznacza, że produkty będą droższe. O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
7: Słabe zbiory to skutek wiosennych przymrozków, długotrwałych susz i czerwcowych fal upału. Ze względu na wysokie ceny nawozów i paliw, wielu rolników musiało też ograniczyć nawożenie swoich upraw. Jak podkreśla Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, na tej sytuacji nie skorzystają ani oni, ani kupujący.
8: W skupach te ceny nie są podnoszone. Po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
7: Mimo tego klienci mówią, że ich zakupy się nie zmienią.
9: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy. I kupuję.
10: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik. Przez kwestię importu, eksportu.
7: Problem słabych zbiorów dotyczy w tym roku także warzyw i zbóż.
0: Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia. Kara więzienia, a nie grzywny, to ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw na drodze. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
11: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
12: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
11: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
12: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
11: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
0: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie wypłaty unijnych dotacji na budownictwo społeczne w Polsce Wschodniej. Podał resort. Budżet projektu wynosi prawie 429 milionów złotych. 17 osób utonęło od początku maja w akwenach w Warmii i Mazur. To mniej niż w tym samym czasie przed rokiem, jednak służby podkreślają, że wakacyjne statystyki wciąż są alarmujące, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
13: To jest aż o 8 osób mniej niż w zeszłym roku, ale to wciąż bardzo duża liczba i w zdecydowanej większości to są tragedie, których można było uniknąć.
0: Ofiarami utonięć są zarówno mieszkańcy Warmii i Mazur, jak i turyści.
13: To się rozkłada

0: mniej więcej po połowie. Natomiast zdecydowaną większością, bo prawie wszystkie ofiary utonięć w tegorocznym sezonie wodnym to są mężczyźni, w zdecydowanej większości po 50 roku życia.
1: Największym zagrożeniem nad wodą wciąż pozostają brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz kąpiel po spożyciu alkoholu. W trakcie korzystania z kajaków, łódek czy rowerów wodnych warto pamiętać o kapoku. Jest lepiej z kozicami w Tatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 sztuk, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku. Równocześnie przyrodnicy odnaleźli prawdopodobną przyczynę spadku populacji w ostatnich latach, mówi Jarosław Rabierz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Ten okres załamania to był 18-19 rok, a to się akurat pokrywa z tym boomem skiturowym po okresie covidowym. Okres zimowy dla zwierząt jest szczególnie trudny, jeżeli dodatkowe są czynniki, które powodują zwiększenie wydatku energetycznego. Może to w istotny sposób powodować zmniejszenie populacji.
1: Obecność narciarzy, zwłaszcza w terenach poza wyznaczonymi szlakami, powoduje płoszenie zwierząt, ich ucieczkę w głębokim śniegu, a co za tym idzie utratę tak zwanej cennej zimą energii. Najlepszy jak dotąd wynik kozic zanotowano w 2018 roku, aż 1431 sztuk w całych Tatrach. Kolejne liczenie zwierząt w górach odbędzie się jesienią. Już wkrótce noc spadających gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja roju Perseidów, zapowiada astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
3: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni, w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: W Kujawsko-Pomorskiem na obserwacje Perseidów zapraszają astrobazy, m.in. w Radziejowie, Żninie czy Kruszwicy, a także Obserwatorium Astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.

0: Reklama.
1: Kto pierwszy do wody?
2: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
3: Czas na wakacje!
2: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są dane osobowe? Gdzie i jak są zbierane i jak są przechowywane? Czy szef na przykład może czytać nasze prywatne wiadomości? Gdzie są granice kontroli pracownika? O danych osobowych porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o danych osobowych, ich ochronie i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Droga pani Karolino, wpadły mi w ręce takie badania ostatnio dotyczące naszego numeru PESEL. Jak się okazuje, my o tym

0: Zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o danych osobowych, ich ochronie i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Droga pani Karolino, wpadły mi w ręce takie badania ostatnio dotyczące naszego numeru PESEL. Jak się okazuje, o tym

0: Numer PESEL ma w Polsce już ponad 50 lat i ciągle nie wiemy, jakie informacje zawiera ten ciąg 11 cyfr. Co tam jest w tym numerze PESEL? Bo wielu z nas uważa, że z numeru PESEL można odczytać Urząd Stanu Cywilnego, który wydał akt urodzenia. Że z numeru PESEL można odczytać informacje o województwie zameldowania. Że numer PESEL zawiera datę urodzenia. To akurat jest prawdą, ale zawiera też takie dane, tak nam się wydaje, których tak naprawdę nie zawiera. Zacznijmy od tego numeru PESEL. Co on zawiera? Jak bardzo jest ważne trzymanie go przy sobie, gdzie mogę go okazywać, gdzie nie, do wypożyczalnika, jak jeszcze dojdziemy.
1: Tak, numer PESEL przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jest naszym indywidualnym numerem, który dostajemy co do zasady na całe życie. Mamy jeden swój numer i on jest jeden i jedyny niepowtarzalny. To oznacza, że żaden nie będzie dwóch Janów Kowalskich z tym samym numerem PESEL. Więc to jest tak naprawdę jedna jedyna determinanta, jedna jedyna nasza dana, która się nie powieli nigdy z nikim innym. Więc dlatego ona jest tak wyjątkowa i dlatego ją powinniśmy tak bardzo szanować. Tak naprawdę numer PESEL jest nam potrzebny wszędzie, do każdej czynności, którą chcemy zawrzeć. Mhm. Mówię o czynnościach takich cywilnoprawnych. Oczywiście, no jak będziemy kupować chleb w sklepie, bo to też jest zawarcie oczywiście teoretycznie, znaczy praktycznie umowy, to tamtego numeru PESEL potrzebować nie będziemy. Ale jeżeli chcemy załatwić jakąkolwiek czynność bankową, jakąkolwiek czynność urzędową, jakąkolwiek czynność notarialną, to zawsze ten PESEL, to on nas wyróżnia. Nawet zapisanie się do lekarza to jest numer PESEL. Więc to jest ten jedna, jedyna cyfra. Teraz trochę nasza świadomość też wzrosła w momencie, kiedy weszło możliwość zastrzeżania PESEL-u. Mhm. I jeżeli to weszło i to się nagłośniło, to nagle wszyscy się rzuciliśmy na to, że będziemy go zastrzegać. I tak pewnie 20-30% tylko osób zastrzegło i nie ma tej świadomości. Natomiast posiadając numer PESEL, jesteśmy w stanie dorobić sobie inne dane, sfałszować dokumenty i podrabiać się pod tożsamość danej osoby. Więc dlatego to jest takie ważne, żeby na nasz indywidualny numer PESEL nie mieć długów innych osób, nie mieć zobowiązań, ani nie odpowiadać cywilnie czy karnie w zależności od danej sytuacji. Mhm.
0: Wypisałem sobie mądre rzeczy, no to przecież wykorzystam, prawda? PESEL składa się z 11 cyfr, o czym mówiliśmy. Pierwsze 6 to jest data naszego urodzenia, to jest oczywista oczywistość. Te daty naszego urodzenia trochę się zmieniły a propos PESEL i tych osób młodszych, bo tam 12 zastąpiła, zdaje się, cyfra 32.
1: Dlatego, że tak jak mówiłam, jest...
0: Zabrakło.
1: Tak, zabrakło cyfr, żeby to było właśnie indywidualne, dlatego trzeba było nowy kod do tego zrobić. I faktycznie, nawet wczoraj próbowałam rozszyfrować kod, datę urodzenia właśnie z numeru PESEL i nie wiedziałam, gdzie się co dodaje, więc też to sprawdziłam i faktycznie tam do miesięcy się dodaje cyfry.
0: Kolejne 4 cyfry tworzą numer porządkowy, który pozwala odróżnić osoby urodzone tego samego dnia. 10 cyfra wskazuje płeć. To dla mnie była nowość, bo ja nie ukrywam, też nie wiedziałem. Wydawało mi się, że to jest 6 cyfr, które pokazują datę urodzenia, a reszta przypadkowo wybrany ciąg.
1: Nie, dlatego bardzo często się to sprawdza, czy dajemy, jeżeli są takie programy i aplikacje, gdzie podajemy czasami swój numer PESEL, albo swoje ostatnie numery PESEL, właśnie dlatego, żeby się dzieciaki też nie podszywały i dlatego, że jeżeli podaję, bo dzieci czasami sobie wymyślają datę urodzenia, żeby się zalogować w aplikacjach i potem ten program prosi nas o ostatnie 4 cyfry numeru PESEL, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy aby na pewno ten Mikołaj, który tam się podał, to jest aby na pewno mężczyzna, czy to jednak była Kasia i ona po prostu założyła sobie ten profil po to, żeby przed rodzicami gdzieś ukryć dane rzeczy. Ale to oczywiście w różnych miejscach innych też jest wykorzystywane. Jak najbardziej płeć jest zaszyta. No tutaj też wychodzą nam nowe problemy, nowe rzeczy przy zmianach płci i przy różnych innych aspektach, więc to są takie problemy nasze obecne, gdzie zmieniamy płeć, gdzie stajemy się inną płcią, inaczej wyglądamy, a potem się okazuje, że mamy ten numer PESEL jednak zaszyty pod właśnie tą inną, tą drugą płcią, którą byliśmy wcześniej, tak?
0: Parzysta cyfra oznacza kobietę, nieparzysta mężczyznę i jeszcze 11 ostatnia funkcję kontrolną pełni do sprawdzenia poprawności całego numeru i teraz mamy PESEL rozłożony na czynniki pierwsze.
1: Tak.
0: Jak bardzo ten PESEL powinienem chronić i teraz wracam na sekundę do tego kajaka, bo mamy przecież wakacje. Za sekundę będziemy w wypożyczalniach kajaków, rowerów, gdziekolwiek. PESEL-e nasze, właściwie nasze dowody osobiste będą skanowane, będą zatrzymywane. Wiadomo, że nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić tak naprawdę? Może ktoś zeskanować mój dowód osobisty?
1: Nie, absolutnie. Tak naprawdę nikt, to jest bardzo ważne i to jest temat, który się pojawia co roku i cyklicznie się nam przewija. Czy to będziemy mieli kajak, czy to zimą łyżwy, obojętnie. Oczywiście musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę dowód osobisty możemy tylko i wyłącznie powinniśmy okazywać. I

0: pod szlabanem, który nas spisuje z numerów rejestracyjnych, czy to jest właśnie do wypuszczenia kajaków, tak naprawdę nawet ta osoba nie powinna się oddalić z naszym dowodem osobistym, nie mając tego naszego dowodu na naszych oczach. Więc pamiętajmy, że to jest nasze prawo. Ja osobiście, oczywiście mogę się pochwalić taką historią, gdzie poszłam z córką na łyżwę i pan chciał ode mnie w zamian za wypożyczenie łyży dowód w zastaw. Powiedziałam, że go nie dam. Więc pan oburzony, ale stwierdził jednak, że karteczkę mi wyciągnie i na karteczce już to jest słuszne. Więc okazałam mu ten dowód, mógł spokojnie spisać moje dane. Na karteczce się podpisałam, po czym wychodząc z łyżew i prosząc o zwrot karteczki z moimi danymi, to pan oczywiście już był oburzony, więc rzucił mi wszystkie inne karteczki. To
1: proszę
0: pan
1: sobie wybrać.
0: Dokładnie, więc no tu mamy incydenty i to jakby dla firm jest bardzo ważne, żeby tak tego nie obsługiwać. Natomiast pamiętajmy, że Polska jest w miarę cywilizowana pod kątem właśnie danych osobowych, chociaż w miarę, to jest bardzo ważna
1: ale też
0: informacja.
1: Tych ataków na tą polską bazę przypuszczanych jest stosunkowo dużo, cyberataków.
0: Tak, ale to jest cyber kwestia. Ja mówię teraz o kwestii dowodów osobistych i o kwestii tego, że tutaj się wydukowaliśmy. Cyberataki to możemy do tego za chwilę, inna bajka. Mówię o tych wypożyczalniach, o tych kajakach i tym podobnych rzeczach. Dużo większy case pojawia się w momencie, kiedy podróżujemy po Europie, gdzie teoretycznie też RODO obowiązuje, gdzie mamy te same zasady i będzie to Grecja, Chorwacja, cokolwiek innego i tam już za wypożyczenie auta zabierają od nas te wypożyczalnie bardzo często dowody osobiste. No i to do zasady też nie powinni. Natomiast w obcym kraju trochę inaczej mamy te prawa skonstruowane, inaczej to wygląda i bardzo często my tam się godzimy na zasadzie, dobra, to nie będziemy sobie tych wakacji niszczyć, to ja dam ten dowód i wezmę w zamian za to prawo jazdy. Czy to jest słuszne? Moja etyka zawodowa mówiłaby, poszukaj innej wypożyczalni bardziej, bo jednak możesz z tych wakacji wrócić z jakimś większym kredytem, z innymi rzeczami, z skanowanym tym dowodem osobistym, znaczy tak, ktoś może sobie zeskanować, ktoś może sobie to wziąć, skserować.

jest słuszne. Moja etyka zawodowa mówiłaby, poszukaj innej wypożyczalni bardziej, bo jednak możesz z tych wakacji wrócić z jakimś większym kredytem, z innymi rzeczami, z skanowanym tym dowodem osobistym, znaczy tak, ktoś może sobie zeskanować, ktoś może sobie to wziąć, skserować.

0: zestawienia czy ze skanowania dowodu osobistego, ale teraz na podchale taki kamyczek tam sobie wyrzucę. Wszystkie albo zdecydowana większość wypożyczalni nart, w których byłem, również w tym roku, to się nie zmienia od lat. Mhm. Tam dowody osobiste są skanowane na dzień dobry. Tam jest takie odpowiednie urządzenie, do którego pan wkłada dowód osobisty, robi szybciutki skan. Kiedy próbowałem dyskutować raz, drugi, trzeci, piąty, za kolejnym razem machnąłem ręką, to właściwie wybór był zero-jedynkowy. Nie wypożyczam nart, bo panu się nie podoba, że kwestionuje zeskanowanie mojego dowodu osobistego, albo skanuje dowód i wtedy dostaje narty.
1: To ciekawe, bo w takim wypadku chyba mój mąż częściej chodzi te narty wypożyczyć niż
0: i pani nie wie, jak to wygląda.
1: Tak, ja się nie zetknęłam z tym.
0: A to za każdym razem, w tym roku również.
1: Pod hale i wypożyczamy tam narty. Co do zasady, to jest niezgodne, naprawdę. I nie powinniśmy. Ja rozumiem, że nie mogą to tłumaczyć kwestią, że potrzebują danych, gdybyśmy tych nart nie oddali.
0: Otóż to.
1: I jak najbardziej to oni potrzebują naszych danych. Natomiast nie mają prawa skanować tego dowodu. I to powiedzmy sobie jasno. Oczywiście to jest mechanizm, który przyspiesza im pracę. Mhm. I biznesowo ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, są aplikacje obecnie, jest ich bardzo dużo, gdzie wystarczy włożyć kartę kredytową, płatniczą, włożyć skan dowodu i tak naprawdę bardzo łatwo jest i szybko nam zeskanować tą kartę, szczególnie numer z tyłu i numer ten do płacenia, zrobić zdjęcie tego dowodu i mamy tyle aplikacji, gdzie możemy kupować rzeczy, wkładając te dane i biorąc na kredyt, a potem ich nie oddając na kredyt, nie w sensie bankowym, tylko na kredyt w kontekście danej aplikacji, mhm, po prostu te rzeczy wziąć. Ale potem właściciel, czyli ten, który był na dowodzie osobistym, będzie musiał pokrywać te rachunki, bo ten sklep do niego przyjdzie i każe te rachunki zapłacić. Więc to jest nasze bardzo duże i ogromne ryzyko. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mają miejsce tylko dlatego, że po prostu jest szybciej. W tym okresie zimowym tych osób do wypożyczenia nart jest po prostu ogrom, te kolejki stoją i robi się to wyłącznie z powodu czasowego, natomiast absolutnie nie myśli się o konsekwencjach, o zabezpieczeniu tego. I tutaj przechodzimy bardzo płynnie, moglibyśmy przejść do tych tematów cyberataków, mhm, bo to, że my mamy zeskanowane i to, że te osoby będą w tej wypożyczalni pracować, to jedno, ale drugie, gdzie one się znajdują, jak mamy zabezpieczony komputer, jak łatwo jest do niego włamać. Odkąd mamy wojnę na Ukrainie, tych cyberataków jest coraz więcej. Mamy teraz nowe przepisy, tak zwany NIS-2. Ja tutaj nie będę Państwa bardzo tak zamęczać kwestiami przepisów prawa, natomiast chodzi o to, że te dane pod kątem cyberbezpieczeństwa muszą być jeszcze bardziej rygorystycznie zabezpieczone, co oznacza, że państwo ma tego świadomość, daje nam coraz bardziej rygorystyczne przepisy, a to tak naprawdę jest kwestia do przedsiębiorców, żeby się wreszcie ocknęli i tak naprawdę coś z tym zrobili, bo to jest już ten moment.
0: Drodzy Państwo, powoli kończy się pierwsza część naszej dzisiejszej rozmowy, a ja nie zadałem jeszcze ani jednego z przygotowanych pytań, bo tak na razie to jest cały czas tytułem wstępu rozmowa nasza. To dopytam jeszcze tytułem wstępu. A propos pomysłu Unii Europejskiej, być może słusznego. Chodzi o przeciwdziałanie grupom przestępczym, które piorą brudne pieniądze i tak dalej. Transakcje powyżej 10 tysięcy euro będzie trzeba okazać, no właśnie, swój numer PESEL albo inny dokument, który potwierdzi tożsamość danej osoby przy płatnościach powyżej 10 tysięcy euro. To jest dobry pomysł, dobry sposób, czy nie? Już widzę, znaczy ja widziałem w oczach już, kiedy zacząłem zadawać pytanie. Pomidor, no właśnie, że to jest to permanentna inwigilacja?
1: Ja odpowiem bardzo... Oczywiście jest to jakieś wytłumaczenie tego, co nam Unia Europejska i przepisy prawa tutaj tłumaczą i osoby, które stanowią prawo. Ja uważam, że to jest inwigilacja. Oczywiście szukamy dziur podatkowych, tylko pytanie, czy szukamy ich w tym miejscu, w którym szukać powinniśmy. Z mojej dziedziny i to, co ja mogę powiedzieć, to oczywiście, jak jest to powiązane z numerem PESEL, to jest to jedna, jedyna dana, z którą możemy powiązać temat, żeby to było do konkretnej osoby. No, natomiast będzie pan teraz szedł kupić droższy pierścionek żonie i będzie pan już musiał mieć to wszystko zarejestrowane. I tak naprawdę to, że wszedł KSeF, to, że wchodzą te płatności, nie uciekniemy zaraz z żadną gotówką, z żadną inną formą. Pamiętajmy o tym, że jeżeli kupujemy coś z pieniędzy, na które nie mamy udowodnienia, jakie zarobiliśmy, to podatek karny z tego tytułu, powiem, to jest wersja robocza, którą powiedziałam, podatek karny, bo to nie jest sformułowanie prawne, jest 75% wartości rzeczy, którą kupiliśmy.
0: Innymi słowy, chcę pani powiedzieć, że narzędzia do tego, żeby wykrywać te nielegalne płatności, pranie brudnych pieniędzy już dzisiaj mamy, a kolejne nie jest nam potrzebne albo nie bardzo jest nam potrzebne.
1: Mamy AI, to nam wystarczy. Sztuczna inteligencja, która wchodzi, która skanuje, ile tak naprawdę zadeklarowaliśmy zarobionych pieniędzy, ile wydajemy pieniędzy, jak nam skanują konta i jak wygląda to, ile wydajemy i gdzie my jesteśmy z tymi wydawanymi pieniędzmi, to wystarczy wystarczy, że ten rachunek bilansu nie będzie się zgadzał, a urzędnik będzie miał od razu podsuniętą konkretną osobę, konkretnego Jana Kowalskiego. Oczywiście najłatwiej to po PESEL-u zidentyfikować, więc konkretny PESEL wyskoczy, że tu

0: się w tabelkach nie zgadza, że pan zarabia 10 tysięcy, a wydaje miesięcznie 20. No i coś tu mamy nie tak.
1: Drodzy Państwo, przechodzimy do danych osobowych. Tak naprawdę danych osobowych, które nie przez wszystkich nas są rozumiane, czym one są, te dane osobowe. Z racji wykonywanego zawodu zdarzało mi się oczywiście chodzić także z mikrofonem po mieście. Bardzo często słyszałem nie, bo ochrona danych osobowych, ja nie będę udzielała głosu, nie będę się nagrywała. Bardzo często słyszymy, że imię i nazwisko to już są dane osobowe. Czy tak jest, czy nie? Co to są dane osobowe?
0: A imię i nazwisko to nie zawsze dana osobowa. I mamy tutaj takiego ząka. Tak naprawdę bardzo zły PR nam zrobił 2018 rok, kiedy weszło sławetne RODO, kiedy tak naprawdę media bardzo głośno o tym krzyczały i bardzo o tym mówiły. I straszyły tak naprawdę karami i wszystkim. Ja jestem osobą, która w ostatnim momencie postawi w ostatnim rzędzie, że RODO należy wdrażać w firmach albo jakkolwiek przestrzegać ze względu na kary finansowe. To w ogóle nie tędy droga. To ma na celu zrobienie porządku w firmie, żeby de facto dane były bezpieczne i żebyśmy my, jako osoby fizyczne, które dajemy dane, mieli pewność, że te dane po prostu nie idą do kolejnej firmy, która sprzedaje odkurzacze i o 8 rano ktoś nas będzie w sobotę budził, bo ma świetny komplet garnków nowy do kupienia, a w ogóle jeszcze lepszą wycieczkę i podgrzewaną kołdrę z skóry barana albo czegokolwiek innego. Więc oczywiście to prześmiewam, ale to miało na cel uporządkować firmy i zrobić im procesy. Natomiast zrobił się totalny chaos, osoby fizyczne zaczęły bardzo mocno to wykorzystywać i tak jak nie podoba nam się obsługa, albo nie chcemy za nią zapłacić, albo nie chcemy czegokolwiek innego zrobić i zrobiło się z tego tytułu bardzo dużo i powiem to wprost, pieniaczy, więc w momencie, kiedy kiedyś straszyliśmy firmy, że ja pana podam do urzędu skarbowego, a ja pana

bardzo mocno to wykorzystywać i tak jak nie podoba nam się obsługa, albo nie chcemy za nią zapłacić, albo nie chcemy czegokolwiek innego zrobić i zrobiło się z tego tytułu bardzo dużo i powiem to wprost, pieniaczy, więc w momencie, kiedy kiedyś straszyliśmy firmy, że ja pana podam do urzędu skarbowego, a ja pana

0: danych osobowych i po prostu straszymy, bo RODO. Ale de facto nie zdajemy sobie sprawy, że to nie do końca jest tak, że my temu przedsiębiorcy czy osobie, która nam realizuje usługi, nie musimy podawać danych. Dlatego, że jeżeli on chce nam, weźmy salon samochodowy, jeżeli chcemy wypożyczyć auto na jazdę testową, to nie ma tak, że my nie podamy danych. No i co, pomidor będzie sobie jeździł, że tak powiem, samochodem? No nie ma opcji, bo jeżeli ktoś dostanie mandat, to salon samochodowy musi wiedzieć, kto dostał ten mandat, do kogo skierować tę odpowiedzialność i jeżeli będzie stłuczka, to też kto za to ponosi odpowiedzialność. Więc jak najbardziej te dane, adekwatny zakres danych do celu, który chcemy osiągnąć, musimy podawać. A tak pięknie nie odpowiedziałam na pytanie, więc wracając do odpowiedzi na pytanie, daną osobową jest każda informacja, po której łatwo jesteśmy przy małym nakładzie finansowym i przy dużej łatwości zidentyfikować daną osobę. Mhm. Więc jeżeli ja dzisiaj mówię Karolina Praszek-Gołębiewska, to będzie dana osobowa, dlatego że pan wpisze do internetu i są moje sociale, jest tak naprawdę moje nazwisko Praszek, jest dość rzadkie i tak naprawdę tylko moja rodzina je ma, więc mnie łatwo po tym nazwisku będzie w stanie zidentyfikować. No więc jeżeli bym powiedziała Karolina Gołębiewska, no to z tym szacunkiem do mojego męża i do jego rodziny, nazwiska. To jest jego nazwiska, uwielbiam je, ale mimo wszystko jest dość popularne, no to w tym momencie Karolin Gołębiewskich może wyskoczyć nam 20. Mhm. I nie będziemy wiedzieli do końca, która. Ale jeżeli już dodamy Karolina Gołębiewska zajmująca się ochroną danych osobowych, a taka będzie już jedna, to wtedy imię i nazwisko w połączeniu z tą informacją, czym ja się zajmuję, już wtedy jest tą daną osobową. Tak samo jest z adresami mailowymi. Jeżeli mamy adresy mailowe na domenach służbowych, to one będą danymi osobowymi i normalnie przestrzegamy wtedy przepisów prawa. Ale jeżeli mamy dane na Gmailu, na WP, na O2, o czymkolwiek, gdzie tam się poczty zakłada, to wtedy już te adresy mailowe na tych komercyjnych pocztach do końca danymi osobowymi nie są.
1: No to można byłoby książkę o tym napisać i wszyscy, albo inaczej, i nie wszyscy byśmy zrozumieli, bo czasami imię i nazwisko to są dane osobowe, czasami imię i nazwisko nie. My też funkcjonujemy w mediach społecznościowych i dlaczego w pani przypadku to już dana osobowa, a w moim nie?
0: Tak.
1: Wie pani, tysiąc pytań.
0: Ale to tak jest. Dana osobowa, znaczy w ogóle temat ochrony danych osobowych i temat, dlatego jest tak ciekawy, bo ja w ogóle go uwielbiam, bo on jest tak niejasny i tak zawiły i dlatego jest tak niebezpieczny, bo tak naprawdę musimy bardzo dobrze poznać core funkcjonowania. W ogóle przepisy nam nie mówią tutaj, co my mamy robić. Przepisy nam mówią, szczególnie dla firm, zróbcie tak, aby było dobrze według analizy ryzyka. I dlatego bardzo często przedsiębiorcy tak bardzo mocno nie doceniają tych przepisów, bo nie wiedzą, co tam zrobić i tak bardzo mocno dostają po pupie w momencie, kiedy tego nie zrobią, bo nie robią, czyli takich sformułowań, które są niedookreślone, które dzisiaj znaczą tak, jutro znaczą tak, a w pana przypadku znaczą tak, a w moim znaczą tak. Dlatego, że różnimy się niuansami.
1: To była pierwsza część. Drodzy państwo, ja już z niecierpliwością czekam na drugą. Dzisiaj naszym gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka. Wracamy za parę chwil.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek. To...

0: Dzisiaj moim gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka, specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: To te dane osobowe teraz, bo żyjemy w tych czasach, gdzie niemal każda nasza aktywność zostawia cyfrowy ślad. Mhm. Żyjemy w mediach społecznościowych, dokonujemy płatności za pomocą telefonu. Prawie nie chronimy tych naszych danych osobowych. Wszędzie je rozdajemy. Na każdą prośbę zaloguj się, rozdajemy. Powinniśmy się o nie bać, martwić, jakoś inaczej powinniśmy to robić?
1: To jest to, że my bardzo lubimy być zmanipulowani i wierzyć w manipulacje, mhm, i w ogóle nie patrzeć na to, co jest istotne, bo z jednej strony będziemy się wykłócać z panią recepcjonistką wchodząc do budynku, że nie okażemy jej dowodu i nie pozwolimy jej się wpisać na listę ewakuacyjną. Gdyby się budynek palił, to ona przynajmniej by wiedziała, ile tam jest tych osób w środku. I tutaj mamy ogromne wątpliwości i jest afera przed recepcją. A z drugiej strony w momencie, kiedy przychodzi nam do płatności kartą wszędzie, gdzie podajemy, zapisujemy jeszcze w naszych przeglądarkach nasze numery, żeby kartami móc płacić. Rozdajemy to na lewo i prawo. Publikujemy w czasie rzeczywistym informacje o naszych wycieczkach na social mediach. Publikujemy wizerunki naszych dzieci, naszych niemowlaków. W ogóle to, co teraz się dzieje, kids parenting, który nabijamy się, mówiąc bardzo brzydko, ale specjalnie, z naszych dzieci w internecie, prześmiewając je i uważamy, że to jest w porządku, a tak naprawdę wizerunek jest daną, więc gdzie jest ta waga tak naprawdę, nie? I to jest znowu to, że my w mediach posłuchaliśmy i uważamy, że to imię i nazwisko jest największym naszym problemem i ten numer PESEL, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy na pozostałe inne rzeczy. Ja tutaj polecam bardzo mocno obejrzenie dokumentu dla wszystkich niedowiarków, który się nazywa Hakowanie świata. Nie wiem, czy mogę polecić, czy nie, najwyżej pan to, że tak powiem, mnie tutaj zgani. Natomiast pokazuje to pięknie, jak dane, które dajemy i wszędzie zostawiamy, pomogły Donaldowi Trumpowi chociażby wygrać, mhm, wybory. I to jest tak, że my wiemy kto, jak pięknie nasze wszystkie cookiesy, wszystkie ciasteczka, informacje, które zostawiamy w internecie, śledzenie nas, całe profilowanie pokazuje, co my chcemy kupić i jakie reklamy dostajemy, jak pięknie marketing

0: incognito, bo nagle szukamy czerwonych szpilek i te czerwone szpilki się na wszystkich tabletach w domu wyświetlają i tutaj nie widzimy problemu, że daliśmy dane i informacje o nas i że daliśmy informację, że jesteśmy w grupie wiekowej między 25 a 35, mieszkamy w Mazowieckim i preferujemy chodzenie w czerwonych szpilkach i algorytm zbiera te wszystkie dane i już dla tej grupy wiekowej będzie patrzył, jakie dane i jakie reklamy dostosowywać i to nas nie razi. Mimo tego, że tutaj wypływają nasze pieniądze w efekcie końcowym, kupujemy niepotrzebne rzeczy, jesteśmy zmanipulowani przez marketing i to jest gorsza konsekwencja niż to, że okażemy dowód osobisty przy recepcji wchodząc do budynku.
1: To prawda, ja jako mądrala bardzo często pytam, przepraszam, a kto u Państwa zarządza danymi osobowymi, kto je zbiera i w jaki sposób są przetwarzane, a później akceptuję niezbędne ciasteczka albo w ogóle wszystkie, żeby dostać darmowy dostęp do czegoś, co jest mi potrzebne. Odpowiedziała Pani za jednym zamachem na 7 moich pytań i bardzo mnie to cieszy, ale muszę też dopytać, no bo jakie zbierają nas dane i jakie informacje. No na przykład media społecznościowe, o których już też parę chwil temu mówiliśmy, sklepy internetowe, aplikacje mobilne, wszystkie dane, bo tak naprawdę dzielimy się nimi bezrefleksyjnie.
0: Wszystkie. Pamiętajmy, że w ogóle od kilku lat, takich małych kilku lat, mamy do czynienia z sztuczną inteligencją. Mhm. Mamy do czynienia z całym tak naprawdę sortowaniem internetu i wszystkich informacji. I to może być wyświechtany slogan, ale to jest taka prawda. Nic, co wrzucimy do internetu, nie zginie. Teraz przy erze AI-a i przy tym, jak jesteśmy w stanie bardzo szybko ustawić mechanizmy, które nam różne rzeczy robią. Wczoraj rozmawiałam z jednym z policjantów i po prostu to, co on mi powiedział, że są przestępcy, którzy popełniają naprawdę bardzo duże przestępstwa, są ścigani i wyjeżdżają na Majorkę, Teneryfę, Sri Lankę, gdziekolwiek i rzucają do social mediów po prostu swoje zdjęcia. AI wychwytuje to teraz w chwilę, moment i już wiemy, gdzie ta osoba przebywa, co robi i jak śledzić. Przestępcy, którzy trudnią się włamywaniem i różnymi rzeczami, bo tu trzeba napisać trudnią się, bardzo często sortują internet i patrzą, gdzie my jesteśmy i czy w rzeczywistym czasie wrzucamy informacje. Czy my na święta wyjechaliśmy, bo wrzucamy zdjęcia z Zakopanego albo od rodziny pod choinką, czyli znaczy, że nasz dom stoi pusty. Mhm. A potem przyjeżdżamy i jesteśmy zdziwieni, że nasze systemy alarmowe nie zadziałały i nie mamy biżuterii w domu albo pieniędzy albo czegokolwiek, kosztowności innych rzeczy, tak? Więc dane to nie jest tylko Karolina Praszek-Gołębieska i mój PESEL, albo adres zamieszkania, którego bronimy jak niepodległości. Tak naprawdę dużo bardziej dla nas, jako dla osoby fizycznej, szkodliwą informacją jest sprzedawanie naszych preferencji. No, najbardziej takim informacją, która mnie powaliła, to jest to, że nawet z kupowania i z prześwietlenia wyciągów bankowych, w momencie, kiedy kupujemy artykuły higieniczne, w momencie, kiedy nawet kobieta ma okres, miesiączkę, jakkolwiek to nazwiemy, można wyłuskać, kiedy ona ma swoją menstruację, kiedy jest słabsza psychicznie, kiedy sobie nie radzi i wtedy do niej sortować reklamy. Naprawdę podchodzimy już do tego typu rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Albo jeżeli patrzymy, że ktoś, śledzimy rachunki, ktoś kupuje pieluchy, to znaczy, że ma dzieci, to znaczy, że dla bąbelka zrobię wszystko, czyli możemy teraz sortować go reklamami na temat karmienia, na temat artykułów dla dzieci, na temat nowych zabawek sensorycznych i tym podobnych rzeczy. I okej, te rzeczy są fajne, one ułatwiają nam świat i są nam potrzebne jak najbardziej, ale gdyby tych reklam nie było, gdybyśmy żyli w innym świecie i nie byli tak bombardowani, a jeszcze nam to influencerzy podkręcą, bo jeszcze zobaczymy to w marketingu socialowym i naprawdę jesteśmy już zakochani i uważamy, że są nam potrzebne, 40% pieniędzy wydajemy niepotrzebnie, tylko i wyłącznie przez to, że mamy, podajemy dane i sprzedajemy danymi.
1: Właśnie, bo ja też bardzo często słyszałem, że przecież aplikacje, one tak naprawdę są darmowe. To, że sobie zainstaluję coś na telefonie albo na tablecie, to jest darmowa
0: ale
1: aplikacja.
0: Oczywiście, darmowe
1: tylko,
0: pieniądze,
1: płacę,
0: tylko że płacę danymi.
1: Otóż to.
0: Nie, bo to darmowe, to się tak mówi. Darmowe to znaczy, że nie płacę złotówkami. Ale kto by chciał za darmo robić? Mhm. Teraz za darmo to trudno jest nawet czasami
1: w zęby dostać.
0: Dokładnie, szukałam ładnego określenia na to. Dokładnie tak to wygląda. Nic nie jest w świecie darmowe i musimy sobie to powiedzieć. Każdy wkłada po drugiej stronie czas, wysiłek, zaangażowanie w zrobienie. Czy do tej aplikacji, czy do czegokolwiek innego. Jeżeli byłoby to darmowe, to naprawdę pro bono bardzo mało z nas kto pracuje i bardziej pracuje wtedy na rzecz zwierząt, dzieci albo kogokolwiek innego, czy medycznie. Wtedy możemy mówić o jakichkolwiek aspektach pro bono, bo ratujemy życie, zdrowie i różnego innego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o techniczne aspekty, pro bono nie pracujemy. Po prostu płacimy danymi, płacimy reklamami, płacimy marketingiem. sztuczne rabaty minus 10%, bo pani założy kartę. Przecież zakładanie kart zwykłych w sklepach to też jest sprzedaż danych. Mhm.

0: Niby mamy tylko imię, nazwisko i adres mailowy. Oczywiście.
1: Ale to 10% robi wrażenie na dzień dobry.
0: Ale to, że ono zrobi na dzień dobry, ale sklep od razu widzi, kiedy pan robi zakupy, w jakich momentach, czy to jest mężczyzna, który robi zakupy, czy to jest kobieta, do kogo, czy bardziej kupuje coś dla dzieci, czyli bardziej trzeba kierować marketing dziecięcy, no bo tutaj jest, więc od razu mamy profilowanie, na które co do zasady potrzebna jest zgoda. Mhm. Natomiast udzielając preferencji i robiąc ten research tego, co my mamy zapisane na tych kartach, de facto mamy zrobione profilowanie.
1: Wszystko to prawda. To jedną rzecz, o której pani już troszkę wspomniała, ja muszę dopytać, no bo mówiliśmy o sztucznej inteligencji i teraz zastanawiam się, czy ten rozwój nowoczesnych technologii on bardziej zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy wręcz odwrotnie?
0: Ja jestem za rozwojem i za generalnie pójściem do przodu, natomiast musimy pamiętać, że no, jeżeli byśmy nie poszli w internet, to dalej pisalibyśmy na maszynie albo w komputery i tak dalej, więc wiadomo, jak popatrzymy nawet na czasy, w których my żyjemy i to jak się to się wszystko pięknie rozwija, no to oczywiście to nam ułatwia sprawy. Ja sama uwolniłam poprzez sztuczną inteligencję prawie 40% czasu pracy u nas w kancelarii, więc jak najbardziej tak, tylko jeszcze jest pytanie, jak my z tego korzystamy, bo internet też nam służy do zbierania informacji, ale może nam służyć do hejtu i do namawiania do różnego tytułu złych rzeczy i do manipulowania ludźmi, więc zawsze medal ma dwie strony. I teraz sztuczna inteligencja, o ile

Jak najbardziej tak. Tylko jeszcze jest pytanie, jak my z tego korzystamy. Mhm. Bo internet też nam służy do zbierania informacji, ale może nam służyć do hejtu i do namawiania do różnego tytułu złych rzeczy i do manipulowania ludźmi. Więc zawsze medal ma dwie strony. I teraz sztuczna inteligencja, o ile

0: Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że wrzucanie do otwartych zbiorników sztucznej inteligencji danych powoduje to, że te dane są w internecie. I jeżeli my tam wrzucamy dane naszych pracodawców, jeżeli my tam wrzucamy nasze dane, jeżeli my tam karmimy tą sztuczną inteligencję informacjami konkretnymi, spotkałam się z takim czymś, że kadrowa wrzuciła tam, a zrób mi tabelkę i wrzuciła tam pensję, wysokość pensji wszystkich pracowników z imieniem i z nazwiskiem i z numerem PESEL. I to wszystko wylądowało w internecie. Jeżeli wrzucamy tam swoje biznesplany, jeżeli wrzucamy tam wszystkie informacje księgowe, poufne, jakiekolwiek, to nie dziwmy się, że sztuczna inteligencja wrzuca to do swojego magazynu i następnej osobie, która wpisze mu takiego prompta i zapyta o to, dokładnie te dane mu wyskoczą. Więc jeżeli chcemy korzystać mądrze, szczególnie w firmach, to tylko i wyłącznie w zamkniętych środowiskach. Są takie programy, które możemy sobie kupić, które możemy zainwestować, albo firmy informatyczne mogą nam te programy pięknie napisać, natomiast musi mieć na to procedury dla pracowników. Oni muszą wiedzieć, jak z tego korzystać. A nie macie czata i sobie korzystajcie i wrzucajcie tam wszystko. Więc no, firma naprawdę może zbankrutować przez tego typu rzeczy, bo my po prostu wynosimy dane. Nie wynosimy ich pod pachą w segregatorze, tak jak nam się to kojarzy, tylko wrzucając do internetu dokładnie robimy to samo.
1: Bardzo spodobało mi się to sformułowanie, którego pani użyła, że dzięki sztucznej inteligencji uwolniła pani 40% czasu u siebie w kancelarii. No i teraz oczywiście złośliwie zapytam, jak żeby inaczej, no bo AI straszy nas, że za momencik stracimy miejsca pracy. Ile osób przez to wyleciało z kancelarii?
0: Nikt. Ale też nikt nie został zatrudniony.
1: Okej. Ale mają więcej czasu na co? Na pracę, dodatkowe obowiązki, czy
0: tak,
1: więcej czasu
0: polega,
1: wolnego?
0: U nas polega to na obsłudze klienta, więc wtedy taki dany inspektor może więcej klientów obsłużyć po prostu i jest efektywniejszy. Gdy my pracujemy, ja w ogóle bardzo mocno łączę balans pracy z też rozwojem i z pracą, z jakością, więc klienci zyskali na jakości, bo mamy też więcej czasu na to, żeby to zobaczyć. I teraz na przykład, jeżeli raport pisaliśmy w tydzień wcześniej, bo trzeba było go ręcznie napisać, to w tym momencie raport za pomocą sztucznej inteligencji piszemy w jeden dzień, w drugi dzień szczytujemy. Mamy 3 dni wolnego dodatkowo do tego, że możemy wtedy po prostu więcej klientów obsłużyć. Ja nie jestem za tym, żeby zwalniać ludzi, bo oczywiście potrzebujemy pracy i potrzebujemy funkcjonować. Natomiast sztuczna inteligencja w pewnych momentach oczywiście może nas zastąpić. Natomiast weźmy też pod uwagę, że tak straszymy, ale też otworzyły się nowe zawody przez to. I AI też nie jest w stanie wszystkiego obsłużyć. On zrobi nam bardzo mocno techniczne aspekty i oczywiście tutaj nam sporo osób wypadnie, no ale tak samo nas straszono, że jeżeli wejdą kasy samoobsługowe do marketów, to kasjerzy zaczną tracić pracę. A zobaczmy, ile jest ogłoszeń o pracę właśnie na kasjerów i tych stanowisk jest wolnych, więc każdy medal ma dwa końce. Po prostu żyjemy w czasach, gdzie zmieniamy świat i ten świat po prostu będzie wyglądał inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, to będziemy sobie mogli odpowiedzieć za te kilkanaście lat, kiedy to zweryfikujemy. Jedyną pewną w życiu jest zmiana, ja bym to tak nazwała. I po prostu żyjemy w czasie zmiany. I tak naprawdę musimy się przestawić. Ja myślę, że po prostu trudno w życiu mają osoby, które są bardzo mocno zacietrzewione w swoich poglądach i nie akceptują zmian, bo jest im ciężko i żyją przeszłością.
1: No, dokładnie.
0: Przeszłość ciężko. Już była, nie? Przyszłość dopiero to będzie. Prawda. Jesteśmy tu i teraz.
1: Ciężko się dostosować, a poza tym boimy się tych rzeczy, których nie znamy, boimy się tej sztucznej inteligencji. Pani Karolino, to żeby skończyć, to prawda, ten wątek danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, przetrzymywania, przechowywania danych osobowych, którymi, jak państwo słyszeliście, dosłownie rozdajemy je, nie zdając sobie często nawet z tego sprawy.
0: My to dokładnie mówimy, kupczymy.
1: Tak, kupczymy danymi.
0: Tak.
1: Są firmy, które dane zbierają, a potem nimi kupczą dalej, zarabiając na tym olbrzymie pieniądze.
0: Były bardziej, są dalej, natomiast już coraz bardziej firmy, mądre, inteligentne firmy już nie będą takich baz kupować, bo wiedzą, czym to się je i czym to się wiąże, jakie są konsekwencje.
1: Ryzyka.
0: Ryzyka. Więc coraz więcej przepisów weszło, tak zwane też cold call, cold mailingi, które są zabronione obecnie i naprawdę trzeba wiedzieć też, jak ten marketing stosować i jak się z tym klientem dostosowywać. Świat biznesu też się zmienił. Klientów też już poszukujemy w zupełnie innych miejscach. Zupełnie inaczej ta sprzedaż wygląda.

0: mieć, każdy przedsiębiorca musi nas zapoznać z tak zwaną klauzulą informacyjną. Takie karteczki wiszą, natomiast klauzula informacyjna. I tam mamy określone, ile te dane są przechowywane, bo są różne warianty, są różne terminy w zależności, czy mamy to dane medyczne, czy to są dane na marketing, na co to są dane. I teraz my bardzo często chcemy wycofywać wszystkie dane. Już się obrazimy na firmę, to w ogóle to jest na amen i ja w ogóle absolutnie chcę wszystko wycofać i przychodzę i żądam od przychodni medycznej, żeby całą moją dokumentację medyczną skasowała. No nie ma takiej opcji, proszę Państwa, dlatego że przychodnia medyczna jest zobligowana przepisami prawa, musi przechowywać przez 20, 25, 30, w zależności od tego, jaka to jest dokumentacja medyczna, jak ona się klasyfikuje i tak dalej. Tego wątku nie będę rozwijać, bo to nieistotne.
1: Ale nie wolno, drodzy Państwo.
0: Możemy wycofywać zgody takie i dane takie, które są dobrowolne, nie te, które są fakultatywne. Nie mogę podpisać z Panem umowę, na przykład teraz kupimy, ja kupię od Pana auto, podpiszemy umowę, będą dane i za tydzień przyjdę i powiem, proszę wykasować moje dane. No nie, to jest umowa, która nas łączy. Gdyby coś się z tym samochodem stało, gdyby ktoś pieniędzy komuś nie zapłacił, to idziemy do sądu, mamy te dane. To są zgody, możemy wycofywać te dobrowolne. Na newsletter, na marketing, na coś gdzieś, na wizerunek, na coś, gdzie się zgodziliśmy, ale już nam się to odwidziało i tego nie chcemy. I firma musi nam z łatwością i najprawdopodobniej z tą samą drogą, którą możemy tę zgodę wyrazić, powinniśmy ją też móc odwołać. To powinno być łatwy, szybki sposób. Jeżeli nie, to możemy też taką najpierw proponuję napisać do tej firmy bezpośrednio o informacji, że nie wycofali tej zgody na marketing, dalej ten newsletter marketing otrzymujemy, a następnie, jeżeli ta firma będzie bardzo oporna i dalej będzie z nami chciała, no to wtedy taką skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy poczynić.
1: Przecinek, bo wracamy w części trzeciej. Drodzy Państwo, już teraz nie mogę się tej części trzeciej doczekać. Naszym gościem dzisiaj pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wracamy dosłownie za kilka minut.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o danych osobowych. Dzisiaj gościmy w naszym studio panią Karolinę Praszek-Gołębiewską, prawniczkę i specjalistkę w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry raz jeszcze pani Karolino.
2: Dzień dobry.
1: Część trzecia, ostatnia, już teraz nad tym ubolewam. Bardzo ważny dla mnie wątek, myślę, że dla naszych słuchaczy również. Ja go sobie nazywałem tak bardzo roboczo. Pracownik pod kontrolą. Co może mój pracodawca, a czego nie może? Kiedy on kontroluje mnie za bardzo i kiedy ja powinienem wiedzieć, że tak nie wolno?
2: To jest też bardzo szeroki temat.
1: No właśnie, maile, sprawdzanie, komputer służbowy, prywatny. Ja wiem, że to jest jedno pytanie i może pani 10 minut mówić, także proszę bardzo.
2: Zacznijmy od wstępu. Tu też musimy się rozróżnić w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę my się nazywamy trochę pracownikami w momencie, kiedy jesteśmy na zleceniu, kiedy mamy kontrakt B2B i tak naprawdę wykonujemy tą jedną fakturę dla naszego gdzieś głównego klienta. I to są trzy różne tak naprawdę wątki. Skupimy się na umowie o pracę i trochę poszczególnie umowie zlecenia, bo to jest gdzieś analogiczne, ale nie w każdym aspekcie. I tak naprawdę przy umowie o pracę mamy taką podkategorię danych jak dane służbowe. I do danych służbowych należy imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres mailowy i służbowy numer telefonu. Mhm. I teraz jest pytanie, czy my z naszym pracodawcą też się umawiamy na to, że faktycznie korzystamy ze służbowego numeru telefonu, czy jednak pracujemy na prywatnym numerze telefonu, który jest wydzierżawiony do firmy, bo to też jest bardzo duża różnica i jej musimy rozróżnić pewne wątki. Natomiast jeżeli mówimy o służbowym numerze telefonu, służbowym mailu, imieniu i nazwisku i stanowisku,

0: Ja to zawsze trochę tak na szkoleniach mówię prześmiewczo, że pracodawca ma prawo stanąć na placu bankowym i krzyczeć, że Jan Kowalski jest lekarzem w moim szpitalu i ma taki i taki numer telefonu. Dlatego, że to są dane, którymi pracodawca może wszędzie operować. Mhm. Na stronie internetowej powiesić, przed gabinetem dać identyfikator, wpisać w internecie, gdzie potrzebujemy podać te dane. Przekazać innej firmie, że taki Jan Kowalski u nas pracuje. Więc to są dane z kategorii służbowej, do których pracodawca ma pełny dostęp.
1: A wizerunek?
0: Wizerunek już nie. Wizerunek jest na zgodę. Więc wizerunek tutaj, jeżeli umieszczamy zdjęcie na stronie internetowej, jeżeli umieszczamy zdjęcie na identyfikatorze i w tym momencie, to jest dana już dodatkowa, na którą wyrażamy zgodę i też zawsze możemy ją gdzieś odwołać. Natomiast pamiętajmy z tym odwołaniem, że to nie jest tak, że my robimy na złość swojemu pracodawcy i nagle odwołamy zgodę i on będzie musiał wszystkie materiały gdzieś marketingowe wyrzucać do kosza i niszczyć. To tutaj też nie róbmy sobie tą drogą. Natomiast pozostałe dane, to są wszystkie dane wynikające z kodeksu pracy, gdzie mamy artykuł, gdzie konkretnie mamy enumeratywnie wyliczone dane i te dane też pracodawca może przetwarzać, typu adres, PESEL, właśnie te wszystkie dane, które są nam potrzebne do rozliczenia w urzędzie skarbowym, w ZUS-ie i w innych wszystkich urzędach. I to są dane, którymi już pracodawca nie może tak swobodnie rozporządzać, tak naprawdę może tylko w celu zatrudnienia i zawarcia umowy. Natomiast pewnie co nas i naszych słuchaczy najbardziej interesuje, to jest kwestia korzystania ze służbowej poczty, z telefonu i tym podobnych aspektów. Pamiętajmy, że po pierwsze pracodawca, to do pracodawców, jest zobligowany to wszystko sprocedurować. Czyli tak naprawdę czy w regulaminie pracy, czy w odrębnej procedurze powinna być informacja, jak korzystać ze służbowego laptopa, jak korzystać ze służbowego telefonu, jak on jest zabezpieczony, do czego możemy, jakie mamy prawa i z czego to wynika. I wtedy mamy dużo prościej, bo opieramy się na tym, co jest sprocedurowane, co mamy we własnych procedurach opisane i to nam funkcjonuje. Jeżeli mówimy o takim zagadnieniu jak monitoring poczty służbowej, to on jest dozwolony, natomiast również po tym, jak pracownik o tym wie. Bo jeżeli jest niepowiadomiony i nie został o tym poinformowany, to wtedy ten monitoring poczty pracowniczej jest nielegalny. I tutaj jest bardzo ważne to, że musi to zostać sprocedurowane. I to jest informacja dla pracodawców i dla pracowników, że jeżeli jesteśmy o tym poinformowani, to okej. Jeżeli nie, to jest błąd pracodawcy.
1: Okej, ale to bardzo cieszy, przyznam bez bicia. Dla mnie to jest absolutnie nowa wiedza, że muszę zostać poinformowany. Dzisiaj do mojego służbowego laptopa dostęp mają tak naprawdę wszyscy informatycy w firmie, którzy go obsługują, którzy czasami są mi pomocni, czasami niepomocni. Każdy może przejrzeć moją pocztę mailową, każdy, kto ma oczywiście dostęp.
0: Tylko to jest trochę różnica, bo jeżeli mówimy o informatyku i o tym, że on musi zrobić konkretne, on nie jest w stanie, bo to mamy umowy poufności, bo to mamy tak zwane NDA-ki i to jest właśnie to rozgraniczenie, bo jeżeli ja jestem informatykiem i panu się ten komputer zepsuje, poczta nie działa czy cokolwiek, to ja nie naprawię tego, nie wchodząc tam.
1: Okay.
0: To do zasady taka osoba ma dostęp do tych danych, ale nie ma prawa jej wykorzystywać. To nie jest tak, my możemy wtedy w konkretnym celu to wykorzystać. Czyli biorę laptopa, biorę pocztę, biorę cokolwiek innego, czy pliki, które są gdzieś na dysku i ja w celu wykonania konkretnej usługi mam do nich dostęp, bo muszę to zrobić, bo inaczej tego nie zrobię.
1: Okay.
0: Natomiast ja nie mogę ich skopiować, pójść do pracodawcy, powiedzieć, o, a pan to sobie czatuje podczas godzin pracy, o, a pan to wysyła maile, albo dzisiaj to pan z Allegro zamówił zraszacz do trawnika.
1: Otóż to.
0: Nie?
1: No właśnie, prywatna korespondencja na przykład w służbowym laptopie, to jest do obronienia tak naprawdę.
0: A do czego służy służbowy adres mailowy?
1: No, nie do prywatnej korespondencji.
0: No właśnie.
1: Aha, dokładnie. Czyli odpowiedziałem sobie na pytanie. Ale z drugiej strony...
0: To jest to, co my sobie robimy sami. Czyli generalnie dostajemy służbowe narzędzia, musimy to rozróżnić, drodzy państwo, bo potem się stworzą niepotrzebne konflikty. Jeżeli mamy służbowego laptopa, służbową pocztę i to wszystko, to to jest do załatwiania spraw służbowych. Mhm. To nie jest do pisania z nauczycielką na temat tego, jak się zachowuje mój synek w szkole. To nie jest do zamawiania karmy dla psa z sklepu internetowego, ani do różnych innych rzeczy. Od tego to ja mam swoją prywatną pocztę i to jest na mojej prywatnej poczcie powinno zostać załatwiane. I to należy rozróżnić, dlatego że oczywiście pracodawca może po poinformowaniu monitorować treści w skrzynce mailowej, natomiast to też może monitorować w sytuacjach służbowych. Mhm. Te maile prywatne nie powinien tam zaglądać, nie powinien ich zostawić. Natomiast to jest tak, że jeżeli w regulaminie pracy, w regulaminie korzystania z poczty służbowej będzie napisane, że nie możemy prywatnych spraw załatwiać i prywatnej korespondencji w ramach korzystania ze służbowej poczty, a my będziemy to robić, to jest podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego.
1: To idźmy dalej. Niech poczta będzie prywatna, ale zainstalowana na służbowym komputerze. Komputera używam w tej sytuacji jako narzędzia. Załatwiam ze swojej prywatnej poczty swoje prywatne

0: prywatne rzeczy. Zostawiam sobie to na pulpicie służbowego komputera. Mogę tak korzystać z tego narzędzia? Czy pracodawca może też powiedzieć, no nie stary, bo przez to ten komputer wyużywa się nie w 3 lata, tylko w 2.
1: I wracamy znowu do kwestii naszej pierwszej części, że to jest takie płynne, Płodnie i to nie jest zawsze to samo. I właśnie dokładnie mamy tutaj kolejny case. To zależy, nie ma przepisów prawa na to, że odpowiem panu, nie możemy montować prywatnej poczty na służbowym komputerze, bo to nie jest nigdzie zabronione. To może indywidualnie uregulować pracodawca. I to zależy wszystko od pracodawcy. Ja co do zasady nie pozwalam na to, żeby prywatne rzeczy były na służbowym komputerze. Mhm. Służbowy komputer jest do celów służbowych, tam mamy konkretne dane, konkretne informacje, nigdy nie wiemy, jak szybko go zawirusujemy, jakie rzeczy pościągamy i dla bezpieczeństwa firmy laptop służbowy i sprzęt służbowy powinien służyć do celów służbowych. Powiedziałam słowo służbowy chyba z 5 razy w ramach jednego zdania. Więc żeby to państwo dobrze zapamiętali. Potem mamy sprzęt prywatny, potem możemy korzystać sobie z tabletów, ze swoich prywatnych komputerów do korzystania właśnie w celach prywatnych. Natomiast to do zasady nie jest to zabronione. Mhm. To jest też tak, jakich narzędzi my użyjemy jako pracodawca. Czy my poblokujemy te strony, na które nie chcemy, żeby pracownicy wchodzili? Czy my zostawimy wszystko otwarte? Czasami poblokujemy, a potem się okazuje, że do celów służbowych potrzebujemy wchodzić i robić research jakichś stron i czegokolwiek. Więc wiecie państwo, to wszystko jest bardzo płynne i to jest umowa tak naprawdę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ale ta umowa jest, powiedziałabym, trochę jednostronna, to jest w zasadzie regulaminu i nie zwałabym tego umową, tylko ja ustalam zasady, a ty, drogi pracowniku, po prostu się do tego dostosowujesz.
0: Czy tak jest tak samo w sytuacji na przykład wykonywania zawodu, nie wiem, kierowcy zawodowego, kierowcy, który może być kontrolowany przed podróżą, jeżeli chodzi o stan jego trzeźwości. W samochodzie może być zamontowany nadajnik GPS, który sprawdza, którędy przedstawiciel handlowy jeździ, ile czasu spędza w drodze, ile w domu. To wszystko jest dozwolone na zasadach takiej umowy, o której pani powiedziała? To są warunki,
1: tak.
0: A ty możesz się zgodzić albo odejść.
1: No to jest takie brutalne bardzo to, co powiedzieliśmy, ale oczywiście tak do tego mówią przepisy prawa. Jeżeli jesteśmy informowani o tym, że mamy GPS w samochodzie i te kontrole, mamy to w dokumentacji, w procedurach, to tak jak najbardziej. To też nie jest tak, żeby teraz to wybrzmiało, że ci straszni pracodawcy nam nic nie pozwalają. Każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No tak.
1: I jak siedzimy po tamtej stronie pracownika, no to oczywiście mamy jakiegoś swego rodzaju utrudnienia, dodatkowe procedury, trochę nam to czasu zżera i jesteśmy na to w jakiś sposób sfrustrowani. Mhm. Natomiast z perspektywy pracodawców to jest dbanie o firmę. Wystarczy jeden kierowca pod wpływem alkoholu, który nam wyjedzie, zniszczy czy towar, nie dojedzie, będą z tego tytułu konsekwencje, więc lepiej mieć te procedury bezpieczeństwa zachowane i zachować dobro firmy, czy to pod kątem danych, bo wystarczy jeden ściągnięty wirus, który nam zahakuje komputery, który nam zaszyfruje komputery i nie mamy danych w firmie. Bo my bardzo często myślimy, że jeżeli my jesteśmy firmą 10-osobową, to nam nikt nie zahakuje komputera, nie zaszyfruje danych i w ogóle jesteśmy bezpieczni, bo kto by chciał taką małą 10-osobową firmkę atakować. Nieprawda? Bo taki mały właśnie najczęściej nie ma zabezpieczeń, najczęściej o to nie dba i najczęściej jest atakiem tego typu ataków, bo najszybciej zapłaci okup, bo będzie mu zależało na tym, żeby jak najszybciej odzyskać firmę.
0: To gdzie się kończy taka uzasadniona kontrola, a zaczyna się naruszanie mojej prywatności? Czy jeżeli na mój prywatny telefon pracodawca dzwoni o godzinie 22, ja czytałeś, widziałeś, powiedzcie o tym jutro rano w poranku, to już jest wchodzenie z butami trochę za daleko w moje życie prywatne i to takie miksowanie, nie ma tego balansu, prawda? Praca, życie prywatne, tylko nam się to miksuje?
1: To jest właśnie kwestia granic i wyznaczenia ich, bo jeżeli jesteśmy, też zależy od specyfiki pracy, bo jeżeli ja przychodzę do pracy i mam etat 8-16 i ja wyłączam laptopa i jestem już wolna i nic nie potrzebuję, to jest okej. Okay. Ale też nie dajmy się zwariować, że jeżeli to są nagminne telefony, jeżeli to zakrawa o mobbing, jeżeli to jest coś stresującego, no to oczywiście to jest jakkolwiek przesunięcie granic, naruszenie ich i absolutnie do tego są inne narzędzia. Natomiast jeżeli pracujemy w trybie bardzo mocno zadaniowym, tryb projektowy i po prostu raz na jakiś czas mamy spięcie i te projekty trzeba dopiąć. To są branże eventowe, to będą branże medialne, to będą czasami jest u nas, że mamy termin i po prostu zapomnieliśmy o tym terminie i wiadomo, trzeba pismo napisać i widzimy się ze wszystkimi kolegami o 22:30 na poczcie 2-4, więc to wszystko zależy od bardzo mocno specyfiki branży i od tego, gdzie robimy. Jeżeli nieuzasadniony jest mobbing, dzwonienie i jest to tylko dlatego, żeby ego wysokie szefa zaspokoić, no to absolutnie to jest niedozwolone. No ale jeżeli to jest w ramach dobrego projektu i nie idzie to w przekroczenie granic, to dla mnie też czasami po prostu pewne rzeczy wymagają pewnych sytuacji.
0: Pani Karolino, czy możemy się tak umówić, że o mobbingu cyfrowym, cyberatakach i wycieku danych porozmawiamy podczas drugiego naszego spotkania?
1: Możemy. Jak dam słowo, to przyjdę. Dawida.
0: Wierzymy szczerze, że odwiedzi nas pani ponownie. Pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka i specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Tatiana Okupnik.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, mu, no i tak dalej. A ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: I, tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę. I...
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Anybody Seen My Baby? To The Rolling Stones w Ester Rock. Na początek naszego dzisiejszego, sobotniego spotkania. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam. Będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu Wielki Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Kota. Także wszystkim kotom i wszystkim pszczołom wszystkiego, co najlepsze. A w upominku muzycznym będzie nowa piosenka od Grzegorza Kupczyka, czyli gościa, którego znamy i z Turbo, i z Seti, i z jakichś tam jeszcze ciekawych dokonań, na przykład z grupą Blues Fighters. Grzegorz Kupczyk i Party Doll teraz w Ester Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Pearl Jam i Daughter w ST Rock. Tymczasem, proszę Państwa, wczoraj w Gdańsku rozpoczęła się pierwsza z trzech edycji tegorocznej rokowizny. Oczywiście są tam nasi wysłannicy, gdyż jesteśmy patronem medialnym tej imprezy. No i oczywiście odsyłam Państwa na nasze sociale, żeby rzucić okiem na to, co dzieje się w Gdańsku w ten weekend. A dzieje się sporo, bo line-up tej edycji rokowizny jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Odsyłam na nasze sociale, a już za chwileczkę w ST Rock AC/DC i Hell's Bells.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.
18: Hi, this is John Entwistle.
19: And this is Pete Townsend.
18: Of The Who.
6: Hi, this is Carlos Santana.
0: Hey, my name is Skin.
5: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Ależ to jest energia. Genesis i Jesus He Knows Me, Wester Rock za nami. A teraz troszeczkę uspokoimy tempo. Mam dla Państwa piosenkę o miłości i o partnerstwie, bo to nie jest taki zwykły, prosty numer o tym, że ktoś kogoś kocha, nie. To jest numer o tym, że nawet jeśli się kogoś kocha i nawet jeśli jest się mu całkowicie oddanym, no to niestety od czasu do czasu zdarzają się momenty, że nam się noga powinie i coś, że tak powiem kolokwialnie, odstawimy. W końcu jesteśmy tylko ludźmi, a ludzie z natury popełniają błędy. Ważne jest, że jeśli popełnimy ten błąd, no to żeby się do niego przyznać i przegadać temat z partnerem, i wyjaśnić, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Strange Love i Depeche Mode to właśnie o takich skomplikowanych relacjach związkowych jest piosenka. Posłuchajmy jej zatem.

0: Castle of Glass to Linkin Park na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. Californication Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.

0: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
1: Vox.
2: Vox, tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Reklama.

Boulevard of Broken Dreams to Green Day w Ester Rock. Green Day, który niedawno, proszę Państwa, odpalił telewizję internetową w serwisie YouTube. Nazywa się to po prostu Green Day TV. Można oglądać za darmo i dzieje się tam naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Polecam. Przed nami natomiast Billy Morrison i Dexter Holland, czyli gość z The Offspring, bardzo podobnej kapeli do Green Day, chociaż całkowicie różnej. Never Gonna Change, tego numeru słuchamy. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski i witam Państwa bardzo.

0: Faith No More i Midlife Crisis w Westerok, a już za momencik posłuchamy kawałka, który w 1993 roku rządził praktycznie wszystkimi listami przebojów po obydwu stronach oceanu. Bo w Stanach Zjednoczonych dotarł oczywiście do miejsca numer jeden i spędził na nim aż 5 tygodni. W Wielkiej Brytanii natomiast spędził 7 tygodni na pierwszym miejscu i sprzedał się w ponad 750 tysiącach egzemplarzy. Meat Loaf i I'd do anything for love, but I won't do that. To już za moment w Esterok.
1: To promocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z bardzo silnymi emocjami. Może nas chronić, ale może też czasem przeszkadzać.
3: Właśnie po to te

0: Drogowskazy w SC Rock.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z bardzo silnymi emocjami. Może nas chronić, ale może też czasem przeszkadzać.
2: Właśnie po to te w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem.
1: O znaczeniu pamięci emocjonalnej w naszym życiu opowie Sebastian Świtowski, psychoterapeuta TSR, coach, nauczyciel, podcaster i autor książek.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!

0: Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Kto pierwszy do wody?
2: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
1: Czas na wakacje!
2: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Hi, I'm Tom from Kasabian.
9: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock.

New Year's Day i YouTube, Esteroga. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która powstała z pasji, takiej prawdziwej pasji i do historii, i do książki, i generalnie do bohaterów filmu Zmierzch. Kiedy Hayley Williams z Paramore dowiedziała się, że będzie kręcona właśnie filmowa wersja książki Stephanie Meyer, postanowiła napisać tekst tej piosenki, której za chwileczkę posłuchamy. Zaniosła ten tekst na próbę do swoich ludzi z zespołu, ci zrobili do tego muzykę, no a potem numer trafił bezpośrednio do reżyserki Twilightu, czyli Catherine Hardwick, która tak polubiła tę piosenkę, że nie dość, że od razu ją wzięła do wykorzystania w swoim filmie, no to jeszcze zleciła zespołowi napisanie drugiego numeru. Ten drugi numer to był kawałek I Caught Myself. My jednak słuchamy w Esterok tego kawałka, od którego cała historia Paramore i Twilight się rozpoczęła. Decode w Esterok.

0: Queen i Innuendo na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11:00. Po 11:00 sięgnę dla Państwa po numer Aleksander grupy Mysłowic. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
7: Ale to mega...

0: sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega.
3: Ciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Another Brick in the Wall to Pink Floyd, Westerok. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam jeszcze do 12. Jesteśmy razem. Dziś 8 dzień sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą Emilian, Miron,

0: Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, Cyryl, Sylwiusz, Mirona, Esmeralda, Sewer, Bonifacja, Maryn i Cyriak. Tak, takie imię jak Cyriak jest. Sprawdziłem w GUS-ie. 3 osoby w Polsce takie imię noszą, także wszystkim Cyriakom i wszystkim innym, którzy mają dziś imieniny i urodziny, najserdeczniejsze życzenia od Eski Rock. A w ramach upominku muzycznego Suede i Emotionally Unavailable Michał Cieślik był na ich koncercie w warszawskiej Progresji, mówi, że pozamiatali. No to słuchamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to jest, proszę Państwa, dowód na to, że piosenkę można napisać o wszystkim i zrobić z niej wielki przebój. Nawet o tym, jak się ubierać. Oczywiście, żeby zrobić z niej przebój, trzeba mieć sporo muzycznego talentu, tak jak wielebny Billy Gibbons i reszta chłopaków z ZZ Top.

0: No ale próbować oczywiście można zawsze. Za chwilkę natomiast w Esterok będzie ekipa, od której wziął się okrzyk Hey Ho, Let's Go, czyli Blitzkrieg Bob i grupa The Ramones. Tego już za moment posłuchamy sobie na antenie Skierok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
9: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
16: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
17: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Metallica i The Unforgiven 2 w Estrock. Trudno, proszę Państwa, w to uwierzyć, ale ten najświeższy członek Metalliki, Robert Trujillo, gra w niej już od ponad 23 lat. A nadal jest tym nowym w zespole. Ostatnio podczas rozmowy z Jackiem Osbornem, czyli synem legendarnego Ozziego, opowiedział o tym, jak to się stało w ogóle, że dostał robotę w Metallice i z jakimi dylematami moralnymi musiał się zmagać, kiedy podejmował decyzję o dołączeniu do tego składu. Na eskarok.pl w zakładce Radar znajdą Państwo artykuł na ten temat. Polecam przeczytanie tej historii, bo jest naprawdę bardzo interesująca. Tymczasem ja w Estrock mam zamiar teraz zagrać dla Państwa jeden z fajniejszych, moim zdaniem, numerów The Smashing Pumpkins. To jest numer Disarm i właśnie się rozpoczyna.

Message in the Bottle. To The Police w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko i dziękuję bardzo za wspólnie

Message in a Bottle to The Police w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i dziękuję bardzo za wspólnie

0: I tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia, spokojnej, ale obfitującej w ciekawe wydarzenia sobotniej nocy, no i żeby nas jutro główki nie bolały. Za dziś wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
4: Idę.
3: Naprawdę ciekawe po czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
4: Tego myślę.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to jest radio. Radio. Jak to? No, ale byśmy, wiesz, raz puścili, a potem...

0: i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. My już jesteśmy tutaj nawet na miejscu, zupełnie gotowi.
2: Jest konkretnie Joanna Ziętarska.
1: I konkretnie jest też Łukasz Bąk.
2: Mamy nadzieję, że wy konkretnie też już jesteście.
1: No, chodźcie, że tak powiem, do nas, do naszych radioodbiorników. Ja bardzo lubię słowo radioodbiornik. Ale bardzo też lubię słowo bizzarini i o bizzarini będzie. Ale to wszystko za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w ESC Rock.
1: Witajcie w garażu, tak już zupełnie oficjalnie startujemy przepiękną, słuchajcie, informacją. Będzie teraz na bogato, na przepięknie i właściwie będzie o dziele
2: rzadko
1: motoryzacyjnej sztuki. Bardzo rzadko
2: będzie, bardzo rzadko. Bo wyobraźcie sobie, że 60 lat powstał projekt samochodu wybitnego, bo nazywał się Bizzarini 5300 Aperta Lusso. Stworzył ten projekt człowiek, który odszedł z Ferrari, a w tymże Ferrari zaprojektował absolutnego rarytasa, czyli model 250 GTO, jeden z najdroższych dzisiaj samochodów świata.
1: Ja nie wiem, jak to się mogło w ogóle stać, że pan Giotto Bizzarini został wywalony z Ferrari, a niestety nie znane są nam wyroki różnych dziwnych korporacji. Fakt faktem, że pan Bizzarini po prostu założył firmę ze swoimi kolegami, która nazywała się Automobili Turismo Esport. Projektowali samochody głównie sportowe, co nie zmienia faktu, że chcieli bardzo stworzyć samochód cywilny i dlatego zwrócili się do Giorgetto Giugiaro, który miał wtedy 24 lata, który narysował przepiękne.
2: Pracował jeszcze dla Bertone, nie miał
1: jeszcze dla Bertone,
2: studia
1: tak.
2: projektowego. Więc takie połączenie tych dwóch postaci sprawiło, że powstał naprawdę wybitne auto, jeżeli chodzi o design i jeżeli chodzi nawet o projekt napędu. No, natomiast od razu projekt trafił do szuflady, nie doczekał się realizacji, firma była zajęta motosportem, brakowało jej też finansów na zrealizowanie tego projektu. Ale co się wydarzyło po 60 latach?
1: Się wzięła i reaktywowała firma, słuchajcie, i postanowiła wyjąć tenże projekt z szuflady i rzeczywiście przywrócić go do życia. I to jest właściwie nie tyle wierna replika, chociaż wygląda to auto przepięknie. No,
2: wygląda po prostu jak auto z lat 60. W dodatku pozostali wierni ideałowi takiemu, że tam musi trafić silnik V8 amerykański, więc rzeczywiście wykorzystali V8 z polbloka od Chevroleta. Ponad 400 koni mechanicznych. Ma być prosto, lekko, estetycznie. Do tego oczywiście wszystkie udogodnienia pod tytułem wspomagania kierownicy, normalne zawieszenie. Taki restomod, tylko w zasadzie wyciągnięty historycznie z szuflady.
1: Słuchajcie, 10 egzemplarzy, nawet nie wiemy, ile to będzie kosztowało, bo każdy ten egzemplarz będzie po prostu dedykowany nabywcy. Bizzarini 5300 Aperta Lusso. Koniecznie zajrzyjcie do internetu i zobaczcie, jak to auto wygląda.
2: Albo sobie obejrzyjcie u nas na YouTubie, bo tam pokazujemy to auto.
1: Tak, będzie już niebawem.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kurczę, zostajemy, słuchajcie, w garażu w absolutnie luksusowych klimatach.
1: Tylko z Włoch przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do samochodu, którym miałem przyjemność pojeździć.
0: Nie wierzę, co
1: tak,
0: ty mówisz.
1: Tak, muszę się tutaj pochwalić.
0: O kurczę.
1: A chwalę się dlatego, że gdyby ktoś zapytał mnie o to, jakie są trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich, bez dwóch zdań. I to nie ze względu na piękną sylwetkę, nie ze względu na otwierane do góry drzwi, nie ze względu na nadwozie z włókna węglowego, nie ze względu nawet na osiągi, na moc, czyli 720 koni mechanicznych, tylko ze względu na lekkość całego samochodu i lekkość jego prowadzenia i jeszcze jedną rzecz, aerodynamikę. Absolutnie wybitny wóz. I ten wybitny wóz doczeka się ostatniej wybitnej wersji.
0: Do wybitnej wersji rzeczywiście 780 HS, czyli High Sport. No to już będzie taka w gruncie rzeczy chyba absolutnie torówka. Podwójnie turbodoładowane 4-litrowe V8 McLarenowe. Oczywiście 788 koni mechanicznych. Mi się w ogóle bardzo podoba to w nazewnictwie, że masz, wiesz, jakby tyle cyferek w nazwie i ile
1: koni mechanicznych pod masą.
0: Proste, proste. I teraz tak, 2,8 sekundy do setki, ale do 200 km na godzinę rozpędza się między 7,2 sekundy. Wyobrażacie to sobie, bo to jest jakiś obłęd.
1: I będzie tam troszkę technologii zaprzęgniętej z modelu Senna, bo na przykład auto otrzyma hamulce karbonowo-ceramiczne z tego wyjątkowego modelu. Powstanie tylko 200 sztuk na zakończenie produkcji, 100 z nich to coupé, a drugie 100 to odmiana Spider. Cena póki co nieznana, tanio na pewno nie będzie.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. To jest Eska Rock.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za

0: swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Reklama.

0: Generalnie miałam z Cecherem w życiu bardzo dużo do czynienia. I
1: co nam o nim
0: pochodem
1: powiesz?
0: Na Mazury i z powrotem. I w ogóle generalnie to jakby Cecher nigdy nie był moją Toyotą. Tak jak się zachwycam Aygo Crossem, tak jak bardzo lubię Corolle. Ja zawsze z tym Cecherem miałam jakoś tak nie do końca, ale to właściwie za chwilę wam powiem dlaczego. Bo to jest tylko i wyłącznie moje obiektywne uczucie. Fakt, że Cecher bardzo się podoba. Fakt, że Cecher jest takim absolutnie chyba... w tej chwili jednym z najlepiej sprzedających się na pewno modeli Toyoty. Napęd genialny, bo oni się na tych napędach po prostu znają jak mało kto. Na dwulitrówce hybrydka oparta z pluginem i oczywiście większość czasu w mieście przejeździłam na prądzie, a potem specjalnie tego nie doładowywałam i stwierdziłam, zobaczymy, jak on będzie funkcjonował bez, właśnie nie na prądzie, tylko na normalnej hybrydzie. Pojechałam na Mazury, wróciłam z powrotem, wiesz co, i spalał mi bez już udziału, że tak powiem, prądu doładowanego z gniazdka, spalał mi 6,2 i uważam to za bardzo, bardzo dobry wynik, że to jest naprawdę bardzo, jak na plugina, to jest absolutnie super wynik. Świetnie wyciszone, bardzo ładnie spasowane, dobrze zawieszone. To jest taki samochód, do którego ciężko się przyczepić. Nie jest to mój samochód, dlatego, że mnie z kolei przeszkadza pewnego rodzaju...
1: Potrzebujesz, które łóżko można wstawić do king size bed.
0: Wiesz, w nim się świetnie siedzi i w ogóle jakby to jest, tam się wszystko zgadza. Ja też jeżdżę sama, więc teoretycznie nie powinno mi to przeszkadzać, co nie zmienia faktu, że ten rodzaj wnętrza nie jest mój. On jest bardzo obudowany, zabudowany i
1: ja zawsze mówię, że takie wnętrza otulają, czyli nie to nawet, że są ciasne, bo tam nad głową jest miejsce, otulają cię do tego stopnia, że czujesz się trochę jak w kokonie i jeżeli potrzebujesz dużo miejsca i auto ma być przede wszystkim rodzinne, ma mieć rodzinny charakter, to nie jest to
0: dobre. To nie CHR.
1: Zdecydowanie. Tak. Natomiast jeżeli kupujesz auto oczami, to jest to bardzo dobry
0: trop. Jest taką strzałą trochę.
1: Bo ja uważam, że już pierwsza CHR-ka miała coś w sobie, a ta druga jest jeszcze ładniejsza. Jeszcze
0: ona
1: bardziej
0: jest
1: dopracowana,
0: kosmiczna.
1: Ma ładne proporcje, ładnie zaprojektowane reflektory. Przede wszystkim jest inna i się wyróżnia. Natomiast nie jest to zdecydowanie samochód rodzinny. Takiego samochodu rodzinnego funkcję ma pełnić bardziej Corolla Cross, która wymiarami jest nieznacznie większa niż CHR-a, jednak ma dużo więcej miejsca we wnętrzu. Natomiast tutaj kupuje się moim zdaniem design, technologię hybrydową, w której to Toyota po prostu króluje, jest najlepsza i tu nie ma...
0: Nie, no są mistrzami, słuchajcie. Są mistrzami, tam się wszystko zgadza, więc...
1: Więc jeżeli oczami kupujecie auta, auto ma was we wnętrzu otulać, a nie przytłaczać ilością wiatru hulającego w każdym kierunku i powietrza, to spoko samochód do miasta.
0: Ja nie zachulam teraz wiatrem, tylko oczywiście...
1: Tak. Za chwilę ja będę mówił autem, w którym może nawet huragan powstać, ma tyle przestrzeni we wnętrzu. I ten samochód ci się na pewno spodoba.
0: No dobra.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: To jest garaż w Esce Rock.
1: Auto tygodnia w garażu. Wiecie co, powiem wam o samochodzie, który znam bardzo dobrze i na wylot, i ty, Łukasz, też na pewno bardzo dobrze znasz na wylot.
2: Bardzo.
1: To mówię o Toyocie CHR, akurat w pluginie.
2: A to nie.
1: Którym jeździłam ostatnio i w ogóle

0: Miał być huragan i wjeżdża auto jak huragan. Zupełnie nowy model Audi. I to, uwaga, oglądałem go na początku maja i wyobraźcie sobie, że 3 miesiące kazano mi czekać z możliwością w ogóle powiedzenia o nim kilka.
1: Boże, jak ty sobie z tym poradziłeś, że musiałeś
0: czekać? Wyobrażasz sobie, ja musiałem gębę trzymać na kłódkę.
1: Przez
0: 3 miesiące, bo zagrożono mi, że spalą mi dom, odbiorą dzieci i wytną nerkę, jak tylko pisnę słówko albo pokażę.
1: Nie pisnąłeś je, bo tu nie widziałam się z tym, bo nawet nic.
0: Ja lubię swoje nerki. I, no nie to, żebym nie lubił swoich dzieci, ja też, ale jednak chyba nerki bardziej. Niemniej...
1: Było paskudne. Dobrze. Uf.
0: Moje dzieci na szczęście radioodbiorników nie słuchają. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Słuchajcie, Q9 widziałem. Q9
1: strasznie duże bydle to musi być.
0: Dziękuję bardzo, Janno. Bardzo się cieszę, że doceniasz swojego współprowadzącego. Niemniej rzeczywiście, słuchajcie, to już jest poziom Mercedesa GLS, a nawet parę centymetrów więcej i poziom BMW X7. To po prostu największe Audi w historii, co nie zmienia faktu, że jest też po prostu przerośniętym Audi Q7, które wydłużono, ale zrobiono naprawdę ładną, estetyczną bryłę nadwozia. Co do wnętrza, no to wiatr tam hula, huragany mogą krążyć, bo można mieć albo 6, albo 7 foteli i te z tyłu mogą być kapitańskie, czyli dwa niezależne, wygodne, rozkładane elektrycznie, wentylowane, masowane, ogrzewane, no masz po prostu wszystko jak w limuzynie. To, co mi się podoba, to powrót do naprawdę porządnej jakości materiałów, do prawdziwej skóry, nawet do prawdziwego drewna we wnętrzu, do porządnej jakości montażu, za co oczywiście trzeba będzie odpowiednio dopłacić, no bo wiadomo, że jak to w Audi, jak to w markach, jak to w tym segmencie. Każda skóreczka, każde przeszycie, każde drewienko, każdy ledzik i każdy dodatek będzie dodatkowo płatny, ale auto robi wrażenie.
1: No, wyobrażam to sobie. Rozumiem, że nie jeździłeś na razie, tylko macałeś.
0: Nie, macałem, siedziałem, wsiadałem, pukałem. Drzwi nie musiałem się zamykać, wiesz, bo automatycznie się
1: zamykało. Super, zamykałem. A dobrze ci się pukało i macało?
0: Nadal mówimy o samochodzie. Tak, zdecydowanie. Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dorosłe osobniki osiągają wagę nawet do 70 kg.
3: Bo nasza kapibara to jest troszkę cięższa.
4: Właśnie to, nasza kapibara po 9 przyjdzie dzisiaj do Państwa.
3: Tak, tak jak go szacuję na oko, to myślę, że jednak ma powyżej 7 dych. Dwa razy w roku liczą kozice w Tatrach. 786 kozic jest.
4: Co to za fucha jest, drodzy Państwo, liczenie kozic? Ale wyobrażasz sobie tych, którzy liczą barany? Szósty baran, siódmy baran.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Metrów tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play. Reklama.
20: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: No to wjeżdżamy, kochani, w drugą godzinę garażu. O, będzie wam się chyba podobało, bo ja opowiem, jakie jest samochodem, a pan Haland. O, tak powiem.
2: No? O, ten taki piłkarz.
1: Ten piłkarz, tak.
2: Zasłynął podczas minionego.
1: Jaki on jest fajny, jak ja go lubię.
2: Fajne to on ma samochody, widziałem.
1: Wszystko wam za chwilę opowiem.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Obiecałam, to opowiadam. Erling Haaland, piłkarz Manchesteru City, niewiarygodny, jeden z najlepiej opłacanych zawodników świata. W związku z tym nie dziwi fakt, że gość ma fantastyczne samochody. Szacują media brytyjskie, że roczne zarobki pana Haalanda w klubie to jest około 20 milionów funtów, więc ma...
2: O, to parę fur można za to kupić.
1: Słuchajcie, no więc kupuje fury rzeczywiście. Oprócz tego, że jest rzeczywiście przeuroczym, przemiłym gościem i takie sprawia wrażenie, to również te samochody kocha. Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Haalanda było Bugatti Tourbillon. Bardzo proszę. I to było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności, 1800 koni mechanicznych. Bardzo proszę. No i to jest ciekawe. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro. No i kupił sobie pan Haaland takie auto. Kupił sobie również Rolls Royce'a, Kalinana, proszę bardzo, jednego z najbardziej.
2: Na tle Turbina, to
1: mam takie wybór, wrażenie, że pospolicie. Ma również w garażu Astona Martina DBX-a 707, takiego kurwa suwa kapitalnego.
2: Podoba się dla mnie.
1: Tak, też z podwójnie doładowanym silnikiem V8 i 707 koni mechanicznych mocy, jak to zresztą sama nazwa wskazuje. Ale ma też bardzo wyjątkowy egzemplarz Mercedesa Maybacha S-Class by Virgil Abloh. Ja musiałam wygooglować, słuchajcie, sprawdzić, to jest Virgil Abloh, a to jest projektant, tak. Pan, który się zajmuje projektowo.

0: koni mechanicznych mocy, jak to zresztą sama nazwa wskazuje. Ale ma też bardzo wyjątkowy egzemplarz Mercedesa Maybacha S-Class by Virgil Abloh. Ja nawet musiałam wygooglować, słuchajcie, to jest Virgil Abloh, a to jest projektant, tak. Pan, który się zajmuje projektu by Virgil Abloh.
1: I ma auta rzadkie i drogie.
0: Ale ma też Forda F-150 no. RS-a, ma też 911 w GT Trójce, ma Range Rovera, ale na co dzień jeździ, zgadnij czym? Audi RS6
1: tramwajem.
0: Avant.
1: Jak go znam.
0: Nie. Czym? Audi RS6 Avant.
1: Ale to wiesz, czemu
0: dlaczego?
1: Ja myślę, że takie są wymogi sponsora klubu, w którym gra pan Haaland, więc można powiedzieć, że jeżdżąc Audi RS6 zarabia na całą resztę swojej kolekcji.
0: Kurczę,
1: na kupno kolejnych rzadkich samochodów.
0: A to kopanie
1: powiem ci tak, przemęczyłbym się.
0: Kopanie tej piłki przy tym wszystkim to tylko tak przy okazji.
1: To jest taki dodatek. Mm-hmm. Tylko dodatek do jego fantastycznego hobby. Mieszkałbym w jego garażu.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: A ja tradycyjnie już, jak to bywa od jakiegoś czasu, nie będę mówił o postaci, tylko będę mówił o samochodzie. Niemniej oczywiście z paroma nazwiskami historia tej marki się wiąże. Bo jest to marka Vector. Być może pamiętasz, Joanna.
2: Ja pamiętam.
1: I być może nasi słuchacze też pamiętają.
2: Ona była dzieciaka, bardzo kultowa, ta marka.
1: To była krótka i trudna historia tej marki.
2: Może też dlatego właśnie stała się kultowa.
1: Natomiast zasłynęła z modelu V8, czyli w zasadzie można powiedzieć pierwszego amerykańskiego supercara, który miał V8 pod maską i podwójną turbinę i był bardzo szybki, był bardzo lekki. Generalnie można powiedzieć amerykańskie hiperauto. No ale przez to, że było to amerykańskie hiperauto, to jakoś super się nie sprzedawało, więc pewnego dnia w latach 90. przyszła firma indonezyjska Megatech i tego Vectora wrogo przejęła.
2: Do Jezus, tego stopnia co to znaczy wrogo?
1: Wrogie przejęcie nastąpiło.
2: Boże,
1: to jest ta sama firma, która w latach 90. kupiła Lamborghini, nie? Które było w kłopotach finansowych. Więc sobie wymyślili, że w Stanach też chcą mieć i wrogo przejęli tego Vectora. Do tego stopnia wrogo, że dotychczasowy szef firmy i jej właściciel i twórca Jerry Wigard zabarykadował się w fabryce i nowy zarząd, który Megatech wyznaczyło, musiał sądowy nakaz usunięcia go z fabryki tego Wigerta zdobyć i dopiero wtedy ten Wigert się poddał. No i co wówczas Megatech zrobił? Stwierdził, że nowy model Vectora, jaki zrobią, już nie będzie miał amerykańskiej V8 pod maską, tylko skoro kupili też Lamborghini, to wsadzą do modelu M12 nowo projektowanego Vectora właśnie silnik Lamborghini. 12-cylindrowy.
2: No i co z tego wynikło?
1: No i wynikło to, że rzeczywiście wylądowała tam prawie 500 konna jednostka połączona z pięciobiegowym manualem, 5,7 litra pojemności, wolno sące, piękne brzmienie, achy, ochy i tak dalej, i tak dalej. No i wziął ten samochód między innymi do testów Jeremy Clarkson, słynny, i uznał, że to jest jedno z najgorszych aut na świecie, jakimi w ogóle miał nieprzyjemność.
2: Czyli zbeształ, powiedział, że to ale to bani wszystko.
1: Że w kabinie jest za gorąco od silnika i pod podupsku cieknie. Wycieraczki odmówiły posłuszeństwa podczas deszczu. Drzwi nie chciały się domknąć. Z kratek nawiewów, które pochodziły nomen omen z Forda Mondeo, zamiast zimnego powietrza wydobywał się zapach spalonego sprzęgła.
2: Uj, koszmarne.
1: Więc auto już na samym początku swojej kariery zyskało tak fantastyczną opinię od wówczas najbardziej i do dzisiaj najbardziej rozpoznawalnego dziennikarza motoryzacyjnego na świecie, którego oglądały dziesiątki, a nawet setki milionów ludzi na całym świecie, że zamiast spodziewanych około 20 sztuk, 30 rocznie, przez 5 lat wyprodukowano tylko 17 egzemplarzy.
2: I widzisz? Vector. Widzisz?
1: A wiesz, ale wiesz, co tak naprawdę dobiło markę? Ponieważ ta firma Megatech sprzedała Lamborghini Volkswagenowi, a Volkswagen powiedział, że dobra, to jeżeli do Vectora chcecie silniki, to macie płacić na bieżąco. Wysłali dwa silniki, nie zapłacili. Koniec, kropka, dziękuję, do widzenia.
2: Tak się kończy, jak ktoś coś przejmuje wrogo.
1: Wrogo.
2: Karma is a bitch.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!

0: sprawdzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Reklama.

0: Zaczniemy muzycznie.
1: No.
0: Wręczę ci mandacik. A nie, to a nie, przepraszam, tutaj dopisek jest rok. To nie SK, tylko SK rok. Zapomnę. Przepraszam.
1: Co ty śpiewasz mi? To ja tego nie znam w ogóle. Ale będzie o frustratach teraz. I o takich...
0: I o mandatach.
1: I o mandatach i o frustratach po prostu. Słuchajcie, rzeczywiście to jest w ogóle historia z mchu i paproci. Pewien kierowca w Szwajcarii jechał skuterem. Jechał skuterem, złapał go fotoradar, strzelił mu zdjęcie, przekroczył prędkość raptem o 1 km na godzinę, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Szwajcarii. Za takie rzeczy płaci się mandat. Nie był to duży mandat, 40 franków szwajcarskich w przeliczeniu 186 zł. Ale pan się wkurzył, powiedział. To jest pomyłka.
0: 186 zł, radar źle działał, a przede wszystkim to nie miałem podświetlonego licznika w moim skuterze i nie wiedziałem, ile jadę dokładnie.
1: No ale była godzina 11, widoczność była dobra, a on się jednak uparł i najpierw trafiła sprawa do sądu kantonalnego, potem do sądu najwyższego w Lozannie i on się tak pultał po tych sądach i co?
0: Sąd najwyższy sprawą się zajmował przekroczenia prędkości o 1 km na godzinę.
1: No i słuchajcie, i okazało się, że wszyscy powiedzieli, idź pan się popukaj tym swoim palcem po swojej głowie, bo tak czy siak przekroczenie prędkości było i musisz pan ten mandat zapłacić. No więc musiał zapłacić mandat, ale oprócz tego musiał pokryć wszystkie koszty sądowe, w związku z tym wiecie, ile zapłacił finalnie.
0: To nie są tanie rzeczy.
1: To nie są tanie rzeczy. 6840 franków szwajcarskich, co daje w przeliczeniu?
0: 32 tysiące złotych. Puenta jest taka, że już nigdy nie przekroczy prędkości skuterem, gdyż skuter musi sprzedać, żeby pokryć wszystkie koszty sądowe, jakich narobił.
1: No.
0: Zuch, naprawdę, tak. Baran.
1: Baran, bałwan, wszystko naraz. Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Będziemy dla was mieli śmierdzącą informację na koniec tego garażu.
2: Było o jednym baranie, a teraz będzie o paru tonach łososia.
1: Dajcie spokój, słuchajcie, 9 miesięcy, by ta ciężarówka, właściwie naczepa z wielką dostawą łososia, polska naczepa, utknęła była w Szwecji, ponieważ rzeczywiście 9 miesięcy temu osunęła się na tej autostradzie ziemia. No i w ogóle trochę pojazdów utknęło tamże. Między innymi ta nieszczęsna naczepa z tymże nieszczęsnym łososiem. No i jakoś nikt się za tego łososia zabrać nie chciał.
2: Niestety nie był wędzony na zimno i hermetycznie zamknięty, tylko był to łosoś jadący normalnie w chłodni. Płaty, filety tak zwane.
1: Płaty, filety, świeży łosoś, który przez jakiś czas był świeży, a potem powoli przestawał być świeży.
2: Bo jak się chłodnia wyłączyła, to oj, zaczęło się.
1: Coraz bardziej nieświeży, coraz bardziej nieświeży, a potem zaczął, krótko mówiąc, suchnąć.
2: Na kilometry.
1: No ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ostatnio uprzątnęli tęże naczepę razem z tym łososiem, ponieważ z wizytą przyjeżdżał król, który miał dokonać symbolicznej inauguracji odbudowanego odcinka autostrady E6. No i ponieważ ta sytuacja się zbliża, myślę sobie, słuchajcie, głupia sprawa, strasznie tam śmierdzi. Trzeba zanim ten król przyjedzie sprzątnąć tego łososia.
2: No i szli panowie w takich strojach, jak mają w Czarnobylu, jak mieli w Czarnobylu w 86 roku,
1: jak?
2: I zaczęli usuwanie łososia specjalnymi pojemnikami. Ręcznie wszystko trzeba było wypakować, ale się udało. Niemniej podobno teraz w Szwecji nie mówi się, że śmierdzisz na kilometr, tylko śmierdzisz na 50 kilometrów.
1: Słuchajcie, ja jadłam tego kiszonego śledzia.
2: Pyszny.
1: Nie, tego nie jadłam i tego bym nawet nie spróbowała, bo zupełnie inna historia, ale ten kiszony śmierdziel był pyszny.
2: Dobry. No i może tutaj byłaby pyszna ciężarówka, jakby ją tak zanurzyć na przykład w wodzie i spróbować otworzyć?

0: właśnie, no, ale trudno byłoby ją przejść.
1: Nie, myślę, że jednak szlak by nas trafił.
0: Tak czy inaczej, sprawdzajcie datę ważności, jak będziecie kupowali świeżego łososia.
1: Oto to, natomiast jednocześnie jest dzisiaj coś dobrego. Weekend jest, trzeba pojeść dobre rzeczy. No i możecie sobie też w wolnej chwili wrzucić na YouTube'a Garaż Sterok i po prostu pooglądać nasze twarze.
0: Tak jest, a słyszymy się tradycyjnie w sobotę za tydzień od godziny 12 do 14 na antenie jedynego słusznego radia SK Rock.
1: Trzymajcie się ciepło, pa!

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z bardzo silnymi emocjami. Może nas chronić, ale może też czasem przeszkadzać.
3: Właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem.
2: O znaczeniu pamięci emocjonalnej w naszym życiu opowie Sebastian Świtowski, psychoterapeuta TSR, coach, nauczyciel, podcaster i autor książek.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.

0: Za nami kolejny garaż w SC Rock. Przypomnę, garaż poleca się także w formie podcastu na skrock.pl oraz do zobaczenia także na naszym skrockowym YouTubie. Także polecamy i odsyłamy zainteresowanych. Jest już po 14:00 Limp Bizkit, Behind Blue Eyes to za nami w SC Rock. A ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik, to jest sobota, 8 dzień sierpnia, weekendowe popołudnie. No i dalszą część tego popołudnia spędzimy razem. Zapraszam do 18:00. A teraz mam dla Państwa najnowszy singiel zespołu U2, Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To były dźwięki, które już na zawsze kojarzyć mi się będą z reklamą kultowej marki jeansów, tej samej, której logotyp jako sponsora tytularnego stadionu w San Francisco został zasłonięty płachtą przez FIFA na niedawno zakończonym mundialu, co zresztą wywołało duże poruszenie w sieci, przede wszystkim nawet na oficjalnych profilach marki. Tak oczywiście w nawiązaniu do całej sytuacji wstawiono takie zasłonięte logo. Oj, szeroko to poszło, no i wszystko oczywiście z korzyścią dla samej marki, którą w latach 90. reklamował ten utwór właśnie Spaceman i Babylon Zoo. To już za nami Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wojtek opowiadał, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja już dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam.
3: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, zresztą jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku, no i jak posiadała.
2: No i im wisi na przykład. A, po prostu.
4: Jakiego wyboru nie żałujecie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Aśka, to wiadomo, przejścia do Eskirogu.
2: Jasne, prawda, przecież logiczne. No i ciekawe, czego Michał nie żałuje. No,
4: naprawdę
2: Michał.
4: Naprawdę chcecie
2: tak
4: wiedzieć?
2: Chcemy, chcielibyśmy. Naprawdę chcemy.
4: Takie plotki o tobie krążą, że dawaj, teraz, no!
2: No, Michał,
4: nie! Kurczę, no.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.

0: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99.

0: 550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
6: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey, we're Evanescence.

Tym utworem rozpoczął się ten legendarny set Bez prądu Nirwany w Nowym Jorku w 1993 roku, wydane rok później na pięknej płycie MTV Unplugged. No Kurt Cobain tej premiery już nie doczekał. Nirwana za nami w ST Rock. About a Girl. To teraz takie nagranie z prądem i to o dużym natężeniu. Zespół nazywa się Cedar, a tytuł tego utworu to Fake It.

Dorsi w Esterok, Hello, I Love You. Ja też mówię Państwu hello w to sobotnie popołudnie, szczególnie tym wszystkim, którzy teraz się do nas przyłączyli. Hello, mówimy także Państwu z Gdańska w naszych socialach, gdzie relacjonujemy pierwszą odsłonę tegorocznej rokowizny, którą niezmiennie Państwu polecamy. Kolejne koncerty w Poznaniu i Krakowie i to wszystko też będziemy na bieżąco relacjonować w naszych social mediach. Raz jeszcze polecamy gorąco. 15

0: Resztę za chwilę, a tuż potem wystartujemy z kolejną godziną naszego weekendowego spotkania na początek Survivor.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej, a ktoś mówił, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
4: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.

0: Knocking on Heaven's Door i Guns N' Roses w SC Rock. Jest już po 15. Dzień dobry. Witam w drugiej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, zapraszam. Przed 16 na pewno do posłuchania w SC Rock Black Sabbath pojawią się też panowie z Kings of Leon, a już teraz najnowszy singiel Katarzyny Nosowskiej zatytułowany Sos Chaosu. Tak swoją drogą dzisiaj panią Katarzynę będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo w Krakowie w Muzeum Leśnictwa przy okazji męskiego grania, na które zresztą miałem dla państwa w tym tygodniu bilety, także dobrej zabawy tym wszystkim życzę, którzy dziś wieczorem będą się tam bawić i niewykluczone będą mieli okazję posłuchać na żywo tego oto utworu, który za chwilę. Sos Chaosu. Katarzyna Nosowska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

przed godziną grałem Państwu utwór tego zespołu zatytułowany Fake It. Głośny, mocno naładowany energią, a to takie bardziej liryczne i spokojne wcielenie tej grupy, na co duży wpływ miał też ten żeński wokal Emily, zresztą związanej wówczas z wokalistą zespołu Seanem Morganem. Broken Cedar.

0: i Emily, to już za nami w ST Rock. Chwila przerwy, po niej Aerosmith Living on the Edge w ST Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ST Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj ST Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: To pewne. Niskie ceny

0: Reklama.
1: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
3: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SE Rock.

Poniedziałku to nikt pewnie teraz nie myśli, ale polecam przy okazji kolejne wydanie mojej playlisty po 21 właśnie w poniedziałek. W tym programie też kiedyś gościł ten oto utwór. Face to the Floor. Ten zespół nazywa się Shovel.

Kings of Leon w Esterogi Sex on Fire. Grałem ostatnio dwa nieco mniej znane kawałki tej grupy w moim autorskim programie w poniedziałek wieczorem, w razie czego audycji można odsłuchać na skrock.pl, gdyby ktoś potrzebował jakiegoś fajnego soundtracku na lato. Co prawda,

0: To był kult w Esterok i Czarne Słońca. I to już finał tej drugiej godziny naszego sobotniego spotkania w Esterok. Michał Cieślik, kłaniam się Państwu. Słyszymy się już po 16:00, kiedy też zagramy Smooth Criminal, czyli utwór z repertuaru Michaela Jacksona, na rockowo w wykonaniu amerykańskiej grupy Alien and Farm. Tak będzie na początek, potem m.in. nowy utwór Grzegorza Kupczyka, lidera i wokalisty zespołu Turbo.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś

0: trenerem.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Reklama.

0: To był Bon Jovi, Living on a Prayer, a ja już Państwa witam za półmetkiem naszego sobotniego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Polecam się w tej kolejnej odsłonie sobotniego popołudnia Eddie Brickell, What I Am, to już za chwilę. Potem będzie Hej, będzie też Kasabian w tej godzinie, a w tym momencie sięgamy po naszą nowość. Jesienią ukaże się nowa solowa płyta Grzegorza Kupczyka, czyli tego legendarnego głosu zespołu Turbo Aperitif. Tak ten krążek będzie zatytułowany i na nim znajdzie się ten oto utwór, który przed nami w SC Rock. Party Dol, Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był Kasabian w Esterok, czyli angielska ekipa pochodząca z Leeds, która kilka lat temu pożegnała się z wokalistą Tomem Ihanem, który trochę miał za uszami, więc ich drogi po prostu się rozeszły. Ostatnio pan Tom wziął udział w serii tak zwanych szybkich pytań w Suszalach i na pytanie, co sądzi o Kasabian w tym aktualnym wydaniu, powiedział, o ile pamiętam, it's not Kasabian anymore. No i chyba się zgodzę z tą opinią. To już zupełnie inny zespół niż ten, w którym wokalistą był właśnie Tom Meehan. I z panem Tomem na wokalu właśnie pojawił się zespół Kasabian w Esterok w utworze Fire. To już za nami. Teraz chwila przerwy, po niej Led Zeppelin i Black Dog.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z bardzo silnymi emocjami. Może nas chronić, ale może też czasem przeszkadzać.
3: Właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem.
2: O znaczeniu pamięci emocjonalnej w naszym życiu opowie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, coach, nauczyciel, podcaster i autor książek.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Kto pierwszy do wody?
7: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
8: Czas na wakacje!
7: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
3: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

My, no i Myślowic w SC Rock z Arturem Rojkiem na wokalu. Pan Artur Rojek, czyli szef OFF festiwalu, który odbywa się w ten weekend w Katowicach. Zresztą dużo się dzieje w tych dniach w Polsce festiwalowo. W Krakowie, jak wspominaliśmy, męskie granie, a w Gdańsku, jak też wspominaliśmy, pierwsza odsłona tegorocznej rockowizny. Także polecamy relacje w naszych social mediach. Jesteśmy tam na miejscu i wszystkiego doglądamy i opowiadamy na bieżąco, co się dzieje na rockowiźnie właśnie.

rokowizny, także polecamy relacje w naszych social mediach. Jesteśmy tam na miejscu i wszystkiego doglądamy i opowiadamy na bieżąco, co się dzieje na rokowiźnie właśnie.

0: 6. Parę dni temu zagrali w San Francisco, jutro koncert w Edmonton w Kanadzie. Dodam jeszcze jako support, pojawi się doskonale nam znana grupa The Pretty Reckless. A TNT zespołu AC/DC zamyka tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Zbliżamy się do 17. Już za chwilę na naszej antenie Disturbed z własną wersją wielkiego hitu Genesis, Land of Confusion. Już lada moment na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
3: Ziętara, proszę cię, w bardzo gorący sposób o bilety na rokowiznę.
4: Oj, Walku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę.
5: Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
2: No, ale co, że w Rowach chce spać?
5: Że w miejscowości, a państwo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING.

0: To był zespół The Rolling Stones, który miesiąc temu oj tak mocno wpłynął na poziom naszej satysfakcji, wydając nową płytę Foreign Tongues, z której oczywiście gramy na antenie Skirog, ale rzecz jasna nie możemy zapomnieć o tych starszych, absolutnych klasykach z repertuaru tej właśnie grupy, takich jak I Can Get No Satisfaction, który właśnie pojawił się w SC Rock. A ja mówię dzień dobry po 17, Michał Cieślik, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania do Eski Rock. Teraz mam nowość dla Państwa. Dwóch muzyków jest odpowiedzialnych za ten właśnie utwór. Gitarzysta Billy'ego Idola i wokalista zespołu The Offspring. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.
1: Ten kawałek.

0: To był zespół Oasis w Estrock, czyli bohaterowie jednej z najgłośniejszych reaktywacji muzycznych ostatnich lat. No i właśnie o tym jest ten pełnometrażowy, nowy dokument, który trafi do kin na całym świecie 11 września. Jeszcze w tym roku będzie on dostępny także na jednej z platform streamingowych. Oasis Live 25, pod takim tytułem właśnie pojawi się w kinach ten dokument. Chętnie obejrzę premiera już za miesiąc. Stop Crying Your Heart Out i Oasis. To za nami w Estrock.
1: Autopromocja. Melina.
2: Melina.
1: Estrock.
3: Tomasz Rad.

0: Kaczek. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
1: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak, ciu. Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Reklama.
13: Hey, this is Billy Gibbons,
14: Dusty Hill,
15: and Frank Beard of ZZ Top.
16: Hi, I'm Alanis Morissette.
17: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

System of a Down w Westerok. Przypomnę, w Europie zagrali razem z Queens of the Stone Age, a zimą przyszłego roku, na przełomie stycznia i lutego, 4 koncerty z Faith No More. W Australii i Nowej Zelandii wyczekiwany od dawna powrót Mike'a Pattona i jego ekipy stał się faktem. Już za pół roku będzie można sprawdzić ich formę koncertową po 10 latach, bo tyle mija od ich ostatniego występu na żywo. No i kto wie, może to początek czegoś większego, jakiejś trasy po świecie. No ale poczekamy, zobaczymy, także spokojnie na razie. System of a Down, Aerials, to za nami w SC Rock. Teraz Talking Heads i Psycho Killer.

0: YouTube, Westerok, I still haven't found what I'm looking for. I to już koniec naszego sobotniego spotkania, bo zbliżamy się do 18, a ja pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzone sobotnie, weekendowe popołudnie. Życzę udanego wieczoru, dobrej niedzieli. Michał Cieślik, zmykam póki co, a za chwilę na naszej antenie drogowskazy.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcy-właściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia

i zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakaś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia

0: powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to no, nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia, to jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło. Mhm. Dlatego to się tak łączy, a powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
1: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
0: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się no niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
1: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy, to jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miało wpływ dobry pewnie.
0: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego to będzie miało dobry wpływ. Tutaj podam taki przykład emocji wstydu. I też podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałam dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałam, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na

0: pierwsze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
0: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcze ochronne w tym kontekście?
0: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią i żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego na przykład dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
0: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że Niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego, nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej, natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole, Sebastianie. Podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwijać, rozwinąć, tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim, jak to zrobić?
0: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
1: No tak.
0: Bo ona ma kilka składowych elementów i jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat i dochodzimy właśnie do takich wniosków, nawet jak tutaj rozmawiamy, że te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób i jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie, na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest i na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiej Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
2: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No, mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają, te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka, nie? Siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło i nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają i

0: jedna za drugą, jedna za drugą i tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji. I tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością, a trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych, których myślę, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
1: A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku, czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki i to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości.

0: walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje. Dlaczego?
0: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie, już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
0: Reklama.

0: Tatiana Okupnik.
1: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
2: Widać.
1: Naprawdę ciekawe poczuć. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
2: Z tego wyczuję.
1: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to jest radio. Radio. Jak to? No, ale byśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Rock non-stop.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za